0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzie.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienię.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.
4: SK Braniewo News.
5: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z centrum Braniewa, z obozowiska harcerskiego, bo tak jak już wspominaliśmy wielokrotnie, braniewscy harcerze w tym roku świętują jubileusz swojego 80-lecia i ten jubileusz świętują bardzo uroczyście, a taką wisienką na torcie tego świętowania jest powstanie w centrum miasta harcerskiego obozowiska i my właśnie z takiego obozowiska pozdrawiamy, a pozdrawiam wspólnie z komendantem chorągwi warmińsko-mazurskiej imienia Grunwaldu z Olsztyna, harcmistrzem Mateuszem Szulcem. Dzień dobry, a może wypadałoby bardziej powiedzieć czuwaj, komendancie.
6: Czuwaj, zdecydowanie czuwaj, witam państwa.
5: Jak się komendant czuje w Braniewie na zlocie 80-lecia?
6: Czuję się cudownie, czuję się jak w domu przede wszystkim, bo w każdym naszym chówcu tak też jesteśmy przyjmowani. Nie tylko my, ale wszyscy goście. No przede wszystkim cudowna uroczystość, cudowny jubileusz, 80-lecie chówca ZHP w Braniewie. No i bardzo dużo osób, które kiedyś działały w chówcu, pojawiło się dzisiaj, więc nie tylko mamy aktualnych harcerzy i zuchów i instruktorów na obozowisku, ale też mamy bardzo dużo gości i bardzo dużo już nie działających, ale jeszcze z sentymentem wspominających instruktorów i harcerzy, którzy przyjechali naprawdę z całej Polski.
5: No właśnie, komendantka wspomniała tutaj w swoim przemówieniu, że prawie każdy w Braniewie albo sam był harcerzem lub zuchem, albo miał w swojej rodzinie zucha albo harcerza. Ja sama w zuchach też oczywiście byłam i tutaj na wystawie szukam tych wspomnień. Także myślę, że to prawda. Każdy w jakiś tam sposób z harcerstwem się zetknął.
6: Oczywiście. Zgodzę się tutaj w 100%. Tak na dobrą sprawę jeszcze parędziesiąt lat temu w naszym województwie było około 60 tysięcy harcerzy i harcerek, więc zdecydowanie te osoby, które w szkole miały możliwość, to były członkami drużyn harcerskich. Teraz też tak jest, jest nas troszeczkę mniej, ale zdecydowanie widać to, że każdy z sentymentem patrzy i gdziekolwiek byśmy nie poszli, czy do szkoły, czy do jakiegoś urzędu, czy nawet do sklepu, to zawsze trafimy na osobę, która gdzieś w harcerstwie swoją przygodę miała i mogła gdzieś na obóz wyjechać i harcersko się spełniać.
5: No właśnie, jubileusz 80-lecia to szmat czasu. W tym czasie zmieniała się rzeczywistość, a w ostatnim czasie ta rzeczywistość przyspieszyła w tych zmianach i zmienia się również harcerstwo. Nie jest to już tak ruch liczny, jak był kiedyś, ale wciąż istniejecie i co najważniejsze, pielęgnujecie tradycję.
6: Oczywiście, nasze tradycje zostają niezmienione. Nasza metoda, czyli wychowanie młodzieży i dzieci w taki sposób, żeby były świadomym obywatelem, żeby były sprawne w działaniu, żeby po prostu potrafiły sobie poradzić w każdej sytuacji życiowej. I oczywiście teraz jest nas mniej. W ZHP aktualnie mamy 120-tysięczną organizację, więc mimo tego, że jest nas mniej, jesteśmy wszędzie, tak można powiedzieć, bo jesteśmy w naszej chorągwie warmińsko-mazurskiej, jesteśmy obecni w każdym powiecie, w każdej gminie, więc mamy możliwość kształtować tych młodych ludzi po harcersku wszędzie. Staramy się, żeby było nas jak najwięcej. Po pandemii już mamy, oczywiście, tak jak wszystkie organizacje, mieliśmy spadek liczebny. Natomiast odbudowaliśmy się już, jest nas znacznie więcej, co roku nas przybywa. Widać, że dzieci i młodzież, a przede wszystkim rodzice, również ci, którzy kiedyś byli w harcerstwie, ale też ci, którzy z harcerstwem nic wspólnego nie mieli, chętnie przyprowadzają dzieci na zbiórki harcerskie, bo warto.
5: No właśnie, można powiedzieć a propos tej ilości, że liczy się nie ilość, ale jakość, prawda?
6: No tak, jakościowo zdecydowanie staramy się, żeby zarówno nasze zbiórki, nasze wyjazdy, nasze obozy, nasze biwaki jakby umożliwiły dzieciom rzeczywiście kształtowanie tego charakteru i zgodnie z naszą metodą harcerską, która jest niezmienna od ponad 100 lat, dobrze mogły funkcjonować w społeczeństwie.
5: A co robicie, żeby przyciągnąć młodych ludzi do siebie, bo nie jest to w tej chwili łatwe?
6: W naszym przypadku przede wszystkim jest to atrakcyjny program. Czyli takie podejście do zajęć, które organizujemy, żeby były one atrakcyjne dla dzieci, ale atrakcyjne nie tylko rozrywkowo, czyli nie są to wyjazdy do parków rozrywki, powiedzmy, ale są to takie zajęcia, których na co dzień, ani w szkole, ani w domu, ani tak na dobrą sprawę na różnych innych zajęciach pozalekcyjnych nie będą mieli, czyli wyjście do lasu, nauka takich rzeczy i umiejętności, które są przydatne, jeżeli się wylogujemy z sieci, to znaczy jeżeli nie będziemy używali tego telefonu albo nie będzie możliwe używania tego telefonu, to my jako harcerze jesteśmy w stanie świetnie się bawić, zrobić zajęcia, nawet przekazując taką wiedzę teoretyczną, zorganizować zajęcia w taki sposób, żeby były one ciekawe, a nie przy tablicy, przy flipcharcie, tylko żeby można było je zorganizować w lesie w sposób aktywny i myślę, że to jest najlepszy sposób na to, żeby przyciągnąć te młode osoby, ale też ich rodziców, bo warto tu wspomnieć, że harcerzem można zostać w każdym wieku, więc mamy też bardzo dużo osób dorosłych, które przychodzą do harcerstwa, które nigdy nie były w harcerstwie, a chcą tą przygodę harcerską jeszcze przetrwać. Nigdy nie jest za późno.
5: Ta nauka przetrwania, czy dla starszych, czy dla młodszych, to jest bardzo ważna nauka, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, czasach zagrożenia.
6: Rzeczywiście, my jako ZHP, Chorągiew Warmińsko-Mazurska, też patrzymy na to, no wiemy w jakim miejscu geopolitycznym się znajdujemy, więc staramy się tak kierunkować nasze zajęcia, które organizujemy dla dzieci, żeby w różnych sytuacjach potrafiły sobie poradzić. Zarówno w tych spokojnych czasach, jak i w tych czasach mniej spokojnych. Tutaj przykładem jest właśnie okres pandemii, gdzie mimo tego, że byliśmy zamknięci w lockdownie, potrafiliśmy zorganizować zajęcia online nawet wtedy. Technologia nam przyszła z pomocą, więc czasami wylogować się też nie jest konieczne, bo można też przez internet czasami coś zrobić. Natomiast te rzeczy, które robimy, są rzeczywiście przydatne. Uczymy dzieci odnajdywania się w terenie, uczymy dzieci jak przetrwać chociaż moment trudniejszy w swoim życiu i jest to zdecydowanie taka nauka, która nie pójdzie w las, bo może się zawsze przydać.
5: A w las można iść, żeby nauczyć się przetrwać. Zanim zakończymy rozmowę, oczywiście ja chciałabym, żebyśmy kilka słów poświęcili komendzie chówca ZHP w Braniewie, czyli braniewskim zuchom, braniewskim harcerzom, bo to dziś ich święto. Jak z perspektywy Olsztyna wygląda ta braniewska placówka?
6: Środowisko chówca ZHP Braniewo jest bardzo prężnie działającym środowiskiem. Chówiec jako jeden z nielicznych posiada chociażby drużyny specjalnościowe w zakresie pierwszej pomocy, co też jest właśnie przydatne i atrakcyjne dla różnych osób. Działa tu klub specjalnościowy Puls, który jest też częścią chorągwianej części ratowniczej. W chówcu ZHP Braniewo mamy instruktorów wspólnoty drużyn grunwaldzkich, czyli instruktorów, którzy od 35 lat tworzą ogólnopolski ruch programowo-metodyczny wspólnota drużyn grunwaldzkich i organizują zlot grunwaldzki. Cała społeczność Chówca Braniewo jest bardzo zaangażowana w upamiętnianie operacji 1001 Fromborg, czyli organizowania teraz aktualnie zlotów honorowych obywateli Fromborga, za co bardzo serdecznie im dziękujemy, bo no, to jest ich teren, to jest ich środowisko, bo mamy drużyny również we Fromborku i bardzo się cieszymy, że ta pamięć nie zanika, bo to była jedna z największych operacji, jaką harcerze w Polsce zrobili, bo odbudowali po prostu cały Fromborg, więc bardzo się cieszymy, że mogą to kultywować. No, harcerzy we Fromborku przybywa, drużyn przybywa, całe władze chówca, tak to nazwę, na czele z druhną komendantką Kasią Pawlicką, są bardzo zaangażowane i organizują właśnie atrakcyjnie te wszystkie zajęcia tak, żeby to harcerstwo się rozwijało. I myślę, że widać, bo już dzisiaj tutaj w kuluarowych rozmowach z panem burmistrzem chociażby dowiedziałem się, że widać harcerzy w mieście i są pomocni, tak jak to harcerze powinni być.
5: W Braniewie na pewno harcerzy widać i słychać, także zapraszamy. Jak Państwo słyszeliście, w każdym wieku harcerzem można zostać.
6: Zapraszamy serdecznie. Druhna Kasia na pewno ucieszy się z każdej pomocy osób dorosłych, ale zapraszamy zarówno zuchy, harcerzy, czyli dzieci i młodzież, osoby starsze również, kręgi seniora, także w harcerstwie mamy.
5: A ja za rozmowę dziękuję komendantowi chorągwi warmińsko-mazurskiej ZHP w Olsztynie. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję również, czuwaj.
4: SK Braniewo.
7: Ta wieża, która co chwilę pojawia się i znika za pagórkami, gdy jedziemy od strony Fromborka albo Ornety, potrafi naprawdę zaintrygować. 90-metrowy kolos, który dominuje nad panoramą Elbląga, to katedra świętego Mikołaja. Ale zanim była katedra, musiało powstać samo miasto. I tu wchodzi na scenę książę Konrad Mazowiecki, prawda?
8: Konrad Mazowiecki, obawiając się napadów pogańskich Prusów, w XIII wieku szukał sposobu na zabezpieczenie swoich ziem i ich chrystianizację. W 1225 roku sprowadził zakon krzyżacki, który szybko uzyskał poparcie papieża i cesarza, a potem ruszył na północ, by tworzyć własne państwo.
7: I w tym marszu na północ pojawia się Elbląg.
8: W 1237 krzyżacy założyli gród na terenie dzisiejszego Elbląga. Zbudowali zamek, który przez ponad pół wieku był stolicą państwa zakonnego, zanim przenieśli ją do Malborka. Nowi osadnicy przybywali głównie z Lubeki i innych miast Westfalii, otrzymując od krzyżaków prawo lubeckie.
7: Mamy więc miasto, mamy zamek, brakuje tylko kościoła.
8: Około 1240 roku pośrodku nowego miasta stanęła pierwsza świątynia, zapewne drewniana lub częściowo murowana, już wtedy poświęcona świętemu Mikołajowi, patronowi żeglarzy. Pierwszym znanym proboszczem był Gogefriedus, wymieniony w dokumencie z 1246.
7: Czyli mamy już konkretną osobę, która prowadziła parafię w XIII wieku, a miasto rosło.
8: Pod koniec XIII wieku liczba mieszkańców tak wzrosła, że mały kościół przestał wystarczać. Rozbudowano go do formy trójnawowej hali, a w XIV wieku przebudowano w bazylikę. Później znów podniesiono na wyboczne, dodano kaplicę i ostatecznie świątynia zyskała formę późnogotyckiej hali ze sklepieniem gwiaździstym.
7: Czyli kościół trochę jak kameleon.
8: Od strony rzeki Elbląg, głównego szlaku komunikacyjnego, kościół ozdobiono trzema wieżami. Środkowa w 1598 roku otrzymała renesansowy hełm i mieściła 7 dzwonów. Bez wieży kościół miał około 50 metrów długości, prawie 30 metrów szerokości i 23 metry wysokości do podstawy sklepień.
7: Brzmi imponująco, zwłaszcza jak na średniowieczne miasta portowe.
8: Niestety, o wyglądzie wnętrza sprzed wieków wiemy mniej niż byśmy chcieli. Dopiero w XIX wieku zaczęto systematycznie dokumentować zabytki, a historycy sztuki próbowali odtworzyć dawny wygląd kościoła, korzystając m.in. ze sztychu z 1737.
7: Zawsze fascynuje mnie, że za takimi budowlami stoją konkretni ludzie, a ich nazwiska często giną. Czy w przypadku katedry świętego Mikołaja znamy jakichś fundatorów albo budowniczych?
8: Większość pozostała anonimowa, ale znamy na przykład Johannesa Grylle, którego płyta nagrobna z połowy XIV wieku zachowała się do dziś, oraz proboszcza Nikolausa Bulzaka, profesora Uniwersytetu w Pradze i znawcę sztuki, fundatora wielu dzieł w Elblągu.
7: Co konkretnie zawdzięcza mu katedra?
8: Między innymi grupę ukrzyżowania, figury 12 apostołów oraz monumentalną rzeźbę świętego Mikołaja. Niestety wiele elementów wyposażenia zaginęło w czasach reformacji i późniejszych pożarów.
7: Ten pożar z XVIII wieku był szczególnie dramatyczny.
8: 26 kwietnia 1777 roku piorun uderzył w wieżę kościoła. Wieża i dach stanęły w płomieniach. Mieszkańcy ratowali wyposażenie, ale ognia nie udało się powstrzymać. Po pewnym czasie zawaliły się sklepienia, niszcząc główny ołtarz. Miasto nie miało środków na pełną odbudowę, więc obniżono mury, rozebrano trzy wieże i założono prostszy dwuspadowy dach.
7: Czyli z gotyckiej, strzelistej sylwetki zostało coś znacznie skromniejszego.
8: Tak, wnętrzu nadano barokowy charakter, otynkowano ściany i filary, zamalowano polichromię, zrekonstruowano główny ołtarz, a w XIX wieku ułożono marmurową posadzkę z kamienia z Belgii.
7: A co z wieżą, którą znam dzisiaj?
8: Obecna, blisko 100-metrowa wieża powstała na początku XX wieku według projektu architekta Neuhausa. Kamień węgielny położono 24 października 1906. W jej wnętrzu, na pierwszym piętrze, działała biblioteka z około 1500 woluminów. Wyżej był mechanizm zegara i 6 brązowych dzwonów, zarekwirowanych w czasie I wojny światowej.
7: Wspomniałaś o reformacji. Jak ona wpłynęła na losy kościoła świętego Mikołaja?
8: W 1573 roku świątynia przeszła w ręce luteran. Biskupi warmińscy odzyskali ją dopiero na mocy ugody biskupa Szymona Rudnickiego z Radą Miasta w 1616. Później jeszcze kilkakrotnie przechodziła między wyznaniami, ale zarówno katolicy, jak i ewangelicy przyczynili się do upiększenia wnętrza.
7: Czyli historia tej świątyni to nie tylko cegły i dachy, ale też spór o to, kto się w niej modli.
8: Zdecydowanie. Dziś katedra jest powodem dumy dla przedstawicieli obu tradycji chrześcijańskich.
4: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
7: Przenieśmy się do XX wieku. Wspomniałaś o nowej wieży, ale przed katedrą stały jeszcze większe wyzwania.
8: Najpierw pojawił się totalitaryzm hitlerowski, który nie tolerował niezależnych autorytetów. Ostatni niemiecki proboszcz parafii świętego Mikołaja, ksiądz Artur Kater, sprzeciwiał się zarządzeniom władz, bronił prześladowanych i odprawiał nabożeństwa dla polskich robotników przymusowych. 12 września 1940 roku musiał w ciągu kilku godzin opuścić Elbląg i całe Prusy, a później został wikariuszem kapitulnym diecezji warmińskiej, aż do śmierci w 1957.
7: A potem przyszła wojna w pełnej skali.
8: W styczniu 1945 roku stare miasto Elbląg ogłoszono twierdzą, a intensywny ostrzał niemal całkowicie je zniszczył. 2 lutego w święto Matki Boskiej Gromnicznej kościół świętego Mikołaja znów stanął w ogniu. Dach i sklepienia runęły. Wnętrze wypaliło się niemal doszczętnie.
7: A jednak coś przetrwało.
8: Jako symbol trwałości pozostało miedziane pokrycie ostatniej kondygnacji wieży ze stalową konstrukcją oraz imponujący krzyż. Uratowano też wiele gotyckich elementów wyposażenia, wcześniej wywiezionych do okolicznych kościołów. Natomiast większość barokowego wystroju uległa zniszczeniu.
7: Po takiej katastrofie odbudowa musiała wydawać się nierealna.
8: W pierwszych powojennych latach mało kto wierzył, że w morzu ruin uda się podnieść katedrę. Pierwszym polskim księdzem w Elblągu był ksiądz Jan Ostrowski, były powstaniec warszawski. Potem pojawili się kolejni duchowni, którzy najpierw porządkowali mniejsze kaplice, bo główna świątynia wydawała się nie do uratowania.
7: A jednak znalazł się ktoś, kto podjął wyzwanie.
8: 31 grudnia 1947 roku proboszczem parafii świętego Mikołaja został ksiądz Wacław Hipsz. Jego celem była odbudowa kościoła. 7 maja 1948 roku zorganizował Komitet Odbudowy Zabytkowego Kościoła Świętego Mikołaja, a 25 lipca rozpoczęto odgruzowywanie.
7: Jak wyglądała ta praca w praktyce?
8: Wnętrze świątyni wypełniała kilkumetrowa warstwa gruzu. Ułożono szyny, po których przesuwano wagoniki, wywożąc około 7000 metrów sześciennych gruzu. Codziennie społecznie pracowało około 20 kilku osób. Uczniowie szkół, gimnazjaliści, młodzież ze służby Polsce.
7: A potem znów pojawiły się przeszkody polityczne.
8: W 1950 zabetonowano strop jako nowe sklepienie. Zabezpieczono go papą i zamontowano 3 dzwony z nieistniejącego już kościoła świętej Anny. Wkrótce jednak prześladowania duchowieństwa przerwały pracę i 10 lutego 1952 roku ksiądz Hipsz otrzymał nakaz opuszczenia Elbląga w ciągu 3 dni.
4: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Elbląg.
7: Brzmi to jak scenariusz filmu. Odbudowa, nadzieja, a potem nagłe wyrzucenie człowieka, który wszystko rozpoczął.
8: Przez pewien czas parafia nie miała stałego proboszcza. Dopiero w maju 1954 parafię objął ksiądz Gedymin Pilecki, który od razu zaczął gromadzić fundusze i materiały na odbudowę, pisząc m.in. do Ministerstwa Kultury i Sztuki.
7: I udało mu się doprowadzić do odbudowy dachu.
8: Tak, w drugiej połowie lat 50. rozpoczęto budowę nowego, trójkalenicowego dachu z żelbetu, po wcześniejszym wzmocnieniu murów i naprawie wieży. Ksiądz Pilecki kupował cegły i przejmował wyposażenie z opuszczonych kościołów, dzięki czemu można było stopniowo urządzać wnętrze świątyni.
7: A co z samą wieżą, która po wojnie miała tylko stalowy szkielet?
8: Konserwatorzy chcieli ją rozebrać, ale ksiądz Pilecki doprowadził do powołania komisji. 29 czerwca 1956 roku orzekła, że konstrukcja jest unikalna i powinna pozostać, a hełm należy odtworzyć zgodnie z wymogami konserwatorskimi.
7: Czyli to dzięki tej decyzji wieża ma dziś swój charakterystyczny kształt.
8: Do 1958 korpus kościoła nakryto żelbetowym stropem i trójkalenicowym dachem. W 1963 roku odbudowano hełm wieży, a za symboliczny koniec odbudowy przyjmuje się rok 1965.
7: A potem zaczęło się przywracanie piękna wnętrza.
8: W kolejnych dekadach odbudowano budynki parafialne, montowano nowe witraże, remontowano dach i wieże. Przez 10-lecia to parafianie finansowali większość prac, a później dołączyły fundacje, m.in. Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Biskupa Maksymiliana Kallera.
7: Skoro mówimy o wnętrzu, to przejdźmy do tego, co dziś można tam zobaczyć. Bo Katedra Świętego Mikołaja to nie tylko cegły, ale też prawdziwy skarbiec sztuki.
8: Jednym z najcenniejszych zabytków jest gotycka chrzcielnica z brązu z 1387, wykonana przez mistrza Bernhausera. Na czaszy są sceny biblijne i postacie świętych. To połączenie funkcji liturgicznej z wysoką klasą artystyczną.
7: A oprócz chrzcielnicy?
8: Wnętrze wypełniają późnogotyckie ołtarze fundowane przez cechy rzemieślnicze Elbląga, drewniane figury apostołów i monumentalna rzeźba świętego Mikołaja. Są też relikwie Krzyża Świętego, przeniesione tu w XV wieku z Zamku Krzyżackiego.
7: I przetrwały wszystkie wojny i pożary?
8: Relikwiarz z około roku 1400 uszkodzono w 1945 roku, ale odnowiono go w 1971. W 2000 roku kościół ogłoszono sanktuarium Krzyża Świętego.
7: A co z organami? Bo każda katedra kojarzy się z potężnym brzmieniem.
8: Pierwsze organy pojawiły się tu pod koniec XIV wieku. Po pożarze w XVII wieku długo brakowało porządnego instrumentu. Dopiero proboszcz Andreas Rechak zamówił w Gdańsku u organmistrza Arenta nowy, 35-głosowy instrument, ukończony w 1821.
7: I to była inwestycja całego miasta?
8: Tak, zebrano środki wśród mieszkańców, a kupiec Gottfried Schiplich dołożył 2000 talarów. Dzięki temu 21 października 1821 roku uroczyście poświęcono nowe organy.
7: Ale te organy też nie przetrwały do naszych czasów.
8: W 1926 powstał nowy, większy instrument, który spłonął w pożarze katedry 2 lutego 1945 roku. Obecne organy zrekonstruowano w latach 50. Mają dwa manuały, pedał i 26 głosów, a w 2011 przeszły remont i rozbudowę.
7: A skoro mówimy o dźwiękach, to nie można pominąć dzwonów.
8: W wieży katedralnej wiszą trzy dzwony, odlane w Bochum w 1929 roku. Pierwotnie należały do kościoła świętej Anny, a od 1950 biją już dla świętego Mikołaja. Największy waży około 2 ton.
7: Zostaje nam temat, który najbardziej rozpala wyobraźnię turystów. Wieża i widok z góry.
8: 90-metrowa wieża katedry świętego Mikołaja to dziś jedna z największych atrakcji Elbląga. Na jej szczycie znajduje się taras widokowy. Wejście zajmuje około 20 minut i wymaga dobrej kondycji.
7: Ale nagroda na górze jest konkretna.
8: Z tarasu widać całą panoramę miasta. Odnowioną Starówkę, Bramę Targową, a przy dobrej pogodzie także Malbork, Mierzeję Wiślaną i Zalew Wiślany.
7: Wspomniała się, że katedra jest typowym przykładem warmińskiego gotyku halowego. Co to znaczy?
8: W kościele halowym wszystkie trzy nawy mają zbliżoną wysokość. W Elblągu najpierw była bezwieżowa hala, potem po podwyższeniu nawy głównej i dobudowaniu wieży kościół stał się bazyliką, a po podniesieniu naw bocznych znów uzyskał formę hali.
7: Czyli to podręcznikowy przykład zmian w średniowiecznej architekturze sakralnej.
8: Tak, a do tego kaplica maryjna od północy, empora nad zakrystią od południa i masywny korpus wieżowy sprawiają, że to jeden z najciekawszych przykładów gotyku ceglanego w tej części Europy. Katedra świętego Mikołaja to żywy pomnik wspólnego wysiłku wielu pokoleń.
7: Kiedy więc następnym razem ktoś zobaczy tę wieżę, raz pojawiającą się, raz znikającą za pagórkami w drodze do Elbląga, może przypomni sobie, że za tym widokiem stoi prawie 800 lat historii.
8: A w środku, w ciszy naw, w blasku witraży i przy dźwięku organów, ta historia wciąż trwa.
9: Eska Braniewo.
10: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostrucko-elbląskiej. Jest ze mną
11: Marta Moszczyńska,
10: pracownik żeglugi. Zacznijmy może od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
11: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić, bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas.

0: długiej trasy.
1: Tak, mamy też rejsy 11-godzinne właśnie, które startują z rana. Z Elbląga bądź z Ostródy jedziemy 11 godzin przez jeziora, Pochylnie, śluzy, wszystko. I potem wracamy z miejsca końcowego, z Ostródy bądź z Elbląga, z powrotem, a po prostu autokarem.
0: Czyli właśnie, bo pasażerowie są na miejsce startu albo z miejsca docelowego odwożeni lub przywożeni, tak?
1: Przeważnie startujemy statkiem, a powrotnie wracamy autokarem. Zawsze podczas rejsu jest przewodnik po prostu i po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
0: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
1: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki: Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. W Ostródzie mamy dużo więcej statków.
0: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
1: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieramy wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszamy.
0: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
1: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
0: Jedyna na świecie chyba nawet.
1: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
0: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
1: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
0: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na dom trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
1: Z Elbląga do Buczyńca to 4:40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same Pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same Pochylnie pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
0: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
1: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem, na całej trasie.
0: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...?
1: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
0: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
1: Jest bardzo dużo, właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
0: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
1: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... te wszystkie wspomnienia i z opowieści rodziny.
0: Więc sentymentalna podróż. A jak wyglądają widełki cenowe?
1: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 30 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajną wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za małą opłatę, tam 15 zł, rowery 20 zł. A na ten rejs kultowy to było... 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
0: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs 11-godzinny?
1: Są jeszcze są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
0: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to?
1: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas. To jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny. Normalny 180 wychodzi ulgowy.
0: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
1: Tak jest.
0: Jaki to adres?
1: Zegluga.com.pl.
0: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostródzko-elbląskiej. Była ze mną Marta Moszczyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
1: Dziękuję.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
3: U studii Marta Radio i co wypusk nowyn z Braniewa. U Braniewie

0: Неділю відбулися урочистості з нагоди 80-річчя харцерського руху. Під час ювілейного апелю вручали відзнаки та пам'ятні нагороди. А представники міста подякували харцерам за багаторічну виховну та громадську діяльність. Після офіційної частини у Бранівському центрі культури відкрили виставку, присвячену 80 рокам історії місцевого харцерства. Бранівський повіт спрямує 3,5 мільйони злотих на ремонт доріг та закупівлю нового обладнання для дорожніх служб. Таке рішення депутати ухвалили одноголосно під час останньої сесії Ради повіту. У планах – подальша модернізація повітових доріг, а також закупівля нових автомобілів та техніки для видалення дерев і чагарників. Влада підкреслює, що інвестиції мають покращити безпеку та комфорт пересування мешканців. Музей Миколи Коперника у Фрумбурку реалізує стратегічний проєкт створення Європейського центру Коперника. Інвестиція передбачає модернізацію 5 історичних об'єктів на кафедральному пагорбі та будівництво сучасної бібліотеки й сховища експонатів. Проєкт має поєднати збереження спадщини Миколая Коперника з розвитком туризму та сучасної культурної пропозиції регіону. Загальна вартість проєкту перевищує 93 мільйони злотих, із яких майже 72 мільйони – це кошти європейських фондів. Пожежники з Браніва повідомили, що пожежна автодрабина, яка раніше використовувалася в Бранівському підрозділі, була передана до Центрального музею пожежної справи у Мисловицях. Автомобіль 2007 року випуску, виготовлений у Німеччині на базі МАН, був виведений із бойового використання через технічний стан та питання безпеки рятувальників. Тепер він стане музейним експонатом, що нагадуватиме про історію пожежної служби. Стартувала акція «Усі діти збирають електросміття». Збір триватиме до 30 травня. Організатори нагадують, що великогабаритна техніка не приймається. Мешканці можуть здавати дрібну побутову техніку, комп'ютери, телефони, принтери, аудіо- та відеотехніку, електроінструменти, електронні іграшки та вимірювальні прилади. Акція має на меті популяризацію екології та правильного сортування електровідходів. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на чергову зустріч клубу мандрівника. Цього разу Халіна та Анджей Білецький розкажуть про подорож до італійського Кастель Гандольфо, міста, відомого літньою резиденцією ПАП. Зустріч відбудеться 2 червня о 17:00 у міській бібліотеці Бранєва. Поліціянти з Браніва закликають водіїв бути особливо обережними на трасі Фромбург-Браніво поблизу Стемпеня. Біля дороги були помічені лосі, які можуть раптово вибігти на проїжджу частину. Поліціянти нагадують про необхідність зменшення швидкості, уважного спостереження за узбіччям та дотримання безпечної дистанції.
1: Радіо СК Браніво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Мотоцикліст втратив водійське посвідчення за перевищення швидкості. Про наслідки надто швидкої їзди дізнався 35-річний мотоцикліст, якого зупинили для перевірки поблизу населеного пункту Гарбіна у гміні Бранєво. Чоловік рухався мотоциклом зі швидкістю 155 км на годину у місці, де дозволено максимум 90. Поліціянти вилучили посвідчення водія, виписали штраф у розмірі 2000 злотих та нарахували 14 штрафних балів. Спартанки з Браніва – 10-та команда у Польщі. Волейболістки, які навчаються у спортивному класі школи номер 6 у Браніві, вирушали на фінал чемпіонату у Польщі з міні-волейболу серед дівчат у категорії четвірки з великими амбіціями після торішньої бронзової медалі. Цього разу команда також не підвела і після дуже хорошої гри посіла 10-те місце, повідомили тренери Томаш Йотко та Роберт Мічанець. Покази служб у формі, концерт учнів, надувні атракціони та благодійна лотерея – це лише частина розваг родинного фестивалю, на який у понеділок 1 червня запрошує початкова школа номер 5 імені Бранівської землі.
2: І мам надію, що буде нам товаришу.
0: Ми сподіваємося на чудовий настрій та гарну атмосферу, каже директорка школи Віолета Новаковська. Свято розпочнеться о 9:00 на шкільному майданчику на вулиці Монюшки. Захід стане не лише святкуванням Дня дитини, а й нагодою відзначити 10-річчя Асоціації батьків і вчителів «Вермячек». Крус нагадує фермерам, які отримують тимчасову аграрну пенсію, про можливість приєднатися до пенсійно-страхової системи. Завдяки цьому можна отримати необхідний 25-річний страховий стаж для призначення аграрної пенсії. Заяву можна подавати у відділеннях Крус або через інтернет-сайт установи. Посадовці закликають не зволікати з оформленням документів. У 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді розпочався черговий базовий курс для сержантського складу. Впродовж найближчих днів учасники готуватимуться до зайняття перших сержантських посад та отримання звання капрала. Програма навчання включає, зокрема, заняття з командування, тактики, стрілецької підготовки та орієнтування на місцевості. У Бранєві відбудеться вечір спогадів і польських сердець. Це захід, присвячений місцевій історії, пам'яті та патріотизму. Він запланований на 8 червня і відбудеться у Бранєвському центрі культури. Гостями зустрічі стануть громадські діячі, регіоналісти та свідки історії, пов'язані з Бранєвом. У програмі також патріотичні пісні та особливий урок історії, підготовлений молоддю. Початок виступів о 17:00. Усю детальну інформацію ви зможете знайти на сторінках міста у Фейсбук.
3: SK Branievo News.
4: Dzień dobry, dziś w radiu SK informacja ważna dla przede wszystkim osób związanych obecnie albo kiedyś ze szkołą podstawową numer 5, szkołą podstawową imienia Ziemi Braniewskiej. Jeszcze do niedawna gimnazjum tutaj było, ale również działała szkoła podstawowa. W każdym bądź razie ta szkoła organizuje 1 czerwca festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i z okazji dziesięciolecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. I o tym wydarzeniu i o szkole sobie właśnie w tej chwili porozmawiamy. A jak rozmawiamy o szkole podstawowej numer 5 w Braniewie, to oczywiście porozmawiamy z panią dyrektor Wioletą Nowakowską. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani dyrektor, tak jak już wspomniałam, organizujecie festyn rodzinny z dwóch okazji. Dzień Dziecka i dziesięciolecie Stowarzyszenia Warmiaczek. W związku z tym porozmawiajmy może przez chwilę o tym stowarzyszeniu. Czym jest to stowarzyszenie, po co powstało i jak działa?
5: Stowarzyszenie powstało w 2016 roku. Do tego stowarzyszenia należą nauczyciele i rodzice naszych uczniów, a głównym celem tego stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju uczniów, wspomaganie pracy szkoły oraz integrowanie społeczności szkolnej poprzez wspólne inicjatywy z rodzicami, nauczycielami i uczniami. I taką inicjatywą właśnie jest organizowany festyn rodzinny. Z racji dziesięciolecia naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy mnóstwo tutaj atrakcji. Festyn odbędzie się na boisku przed szkołą. Zaprosiliśmy służby mundurowe, będzie koncert naszych uczniów, kiermasz ciast, loteria fantowa, stoiska z różnymi atrakcjami, dmuchańce, wata cukrowa, malowanie twarzy, fotobudka. I mam nadzieję, że będzie nam towarzyszył bardzo dobry humor.
4: A i pogoda zamówiona, przypomnę, w poniedziałek 1 czerwca to wydarzenie ma się odbyć.
5: Tak, 1 czerwca od godziny 9 do godziny 12. Liczymy na to, że będzie podobna pogoda jak w zeszłym roku, bo było przepięknie, słonecznie i dobrze się tego dnia bawiliśmy.
4: No właśnie, i w zeszłym roku zorganizowaliście tego typu piknik, festyn po raz pierwszy i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, stąd kontynuacja.
5: Tak, nie spodziewaliśmy się tak dużej liczby osób, rodziców, dziadków zainteresowanych naszym festynem. Bardzo nas to ucieszyło i postanowiliśmy powtórzyć ten piknik w tym roku i mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej osób z nami w tym dniu.
4: Legitymacji szkolnych sprawdzać nie będziecie. Chodzi o to, żeby czuć się związanym w przeszłości albo obecnie z waszą szkołą.
5: Tak, oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, szczególnie też mam na uwadze rodziców naszych przyszłych uczniów klas pierwszych. Szkoła tego dnia będzie otwarta, można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
4: A budynki warto zwiedzić, bo przypomnę, że szkoła działa w kompleksie, w którym kiedyś funkcjonowało wojsko, zarówno po II wojnie światowej, jak i przed II wojną światową, zatem budynki z klimatem, z historią, ale odnowione.
5: Tak, budynki po dawnych koszarach wojskowych, bardzo ładnie teraz wyglądające, bo są odnowione, bo jesteśmy po termomodernizacji. Nie tylko budynki, ale też mamy piękne boisko, piękny plac zabaw. Jesteśmy bezpiecznie zagrodzeni i szkoła naprawdę prezentuje się bardzo ładnie.
4: Zatem jeszcze raz serdecznie zapraszamy. A jeżeli o szkole rozmawiamy, o tym, co robi szkoła, no to powiedzmy, co się w tej chwili w szkole dzieje. Rozumiem, że egzaminy ósmoklasistów już się zakończyły.
5: Tak, egzaminy ósmoklasistów zakończyły się. Jesteśmy zadowoleni, że mamy ten etap za sobą. Dla mnie to jest bardzo mocne przeżycie w tych dniach, bo zawsze jestem zaniepokojona, czy wszyscy uczniowie dotrą na czas, czy testy będą czytelne, i zawsze trzymam kciuki za moich uczniów. Mam nadzieję, że wynik będzie bardzo dobry.
4: To taka mini matura, prawda?
5: Dzieci przeżywają to bardzo. Ja też im tłumaczę, że przygotujcie się, bo w przyszłości właśnie czeka was matura. Później każda sesja na studiach też to jest jakby egzamin podobny jak właśnie, od którego zaczynają teraz, tak?
4: Trzeba się wprawiać, aczkolwiek przypomnijmy, że niezdanie tego egzaminu nie oznacza zakazu pójścia dalej.
5: Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest podejście do egzaminu. Wynik nie ma znaczenia, tylko podejście do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
4: Wszyscy podeszli?
5: Wszyscy podeszli. Nie będzie powtórki.
4: Zatem gratulujemy, a proszę przy okazji powiedzieć, jak duża jest społeczność szkolna.
5: Na chwilę obecną mamy 493 uczniów. Jeżeli chodzi o rekrutację, to na ten moment mamy 3 pełne klasy pierwsze i mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej.
4: A ósmoklasistów ilu wam odejdzie?
5: 54. Koniec roku, tak jak i wszystkich, 26 czerwca.
4: Czyli rozumiem, że teraz cała społeczność szkolna już się przygotowuje do końca roku, wystawiane są oceny, gorący okres w szkole.
5: Tak, 27 maja mamy ostatnie konsultacje z rodzicami, żeby jeszcze tutaj wesprzeć naszych uczniów, żeby te oceny na koniec wyglądały bardzo ładnie. Tak jak wspomniałam, jesteśmy po egzaminie, przygotowujemy się do zakończenia roku. 12 czerwca odbędzie się bal ósmoklasisty, więc też będzie taka miła uroczystość dla nas, taki wieczorek z rodzicami. Jest zaproszony też pan burmistrz, więc myślę, że będzie to miły wieczór.
4: Czyli mówiłyśmy o mini maturze, teraz mini studniówka.
5: Tak, tak. Może troszeczkę inaczej to wygląda, bo to jest jednak szkoła podstawowa, więc te stroje muszą być tak, jak powinny wyglądać uczennice w szkole podstawowej.
4: W szkole macie ten bal?
5: Tak, tak, na sali gimnastycznej.
4: To już życzymy wszystkiego najlepszego i oczywiście szybko upływającego czasu do wakacji.
5: Czas mija bardzo szybko, mamy mnóstwo jeszcze uroczystości po drodze, więc te dni po prostu upłyną bardzo szybko.
4: A tymczasem oczywiście pamiętajmy, 1 czerwca w poniedziałek festyn z okazji Dnia Dziecka i dziesięciolecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. Warto tutaj przyjść, szkoła przy ulicy Moniuszki, start godzina 9, bo warto.
5: Zapraszamy serdecznie.
4: A zapraszała dyrektor Wioletta Nowakowska. Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
3: SK Braniewo News.
6: Historia, którą dziś warto przypomnieć, zaczyna się od lipcowego dnia Lasu i Poziomek, ale szybko zaprowadzi nas do niezwykłych zdolności chłopca, który zostanie franciszkaninem, wizjonerem, zielarzem i duszpasterzem tysięcy ludzi. Dwoje dzieci zbiera owoce, burza nadciąga po cichu. Deszcz zaskakuje je nagle, więc chowają się pod krzakiem.
7: W tej zwyczajnej scenie pojawia się pierwszy znak niezwykłych zdolności jednego z dzieci. Chłopiec widzi na dłoni dziewczynki brodawki. Sięga po jaskółcze ziele, łamie łodygę i sokiem naciera jej dłonie. Jakby ktoś mu podpowiedział, że właśnie to zioło przyniesie ulgę. Po kilku dniach brodawki zniknęły bez śladu. Ten chłopiec nazywał się Czesław Klimuszko. Późniejszy franciszkanin Andrzej, jeden z najsłynniejszych polskich zakonników XX wieku.
6: Jak to się stało, że ten chłopiec z lasu stał się zakonnikiem, do którego przyjeżdżały setki osób po poradę?
7: Urodził się 23 sierpnia 1905 roku we wsi Nierośno, w ubogiej, wielodzietnej rodzinie. Życie na wsi dało mu stały kontakt z przyrodą, a z jego wspomnień wynika, że już jako młody chłopak w niewyjaśniony sposób potrafił określić właściwości niektórych ziół. W szkole powszechnej poznał postać świętego Franciszka, co bardzo go poruszyło i umocniło w nim myśl o życiu zakonnym.
6: Zanim trafił do zakonu, musiał jednak przejść przez szkoły i zwykłe życiowe wybory. Jak wyglądał ten etap?
7: W 1924 roku rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, gdzie spotkał franciszkanina, ojca Fordona, współpracownika świętego Maksymiliana Kolbego. Jego przykład przesądził o decyzji Czesława, by wstąpić do franciszkanów.
6: I tu pojawia się kolejny filmowy obraz. Młody chłopak postanawia zostać zakonnikiem i rusza w drogę. Jak rozwiązał tę kilkusetkilometrową trasę?
7: Gdy zdecydował się przenieść do Lwowa i wstąpić do Franciszkanów, nie miał pieniędzy na podróż. Około 500 kilometrów przeszedł pieszo, co stało się symbolem jego determinacji i franciszkańskiej prostoty.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
6: Po takiej wędrówce klasztor musiał wydawać się przystanią. Gdzie trafił na nowicjat i jak wyglądały jego pierwsze lata w zakonie?
7: Od 1925 roku był nowicjuszem w Kalwarii Pacławskiej. Wśród wzgórz i lasów łączył modlitwę z kontemplacją natury. Przyjął imię Andrzej, poznawał duchowość świętego Franciszka i pogłębiał wiedzę o ziołach podczas długich spacerów.
6: Kiedy oficjalnie stał się zakonnikiem i jak potoczyły się jego dalsze losy?
7: Śluby zakonne złożył 6 maja 1934 roku. Posługiwał między innymi w Gnieźnie, Wilnie, Łagiewnikach i Warszawie, gdzie spotykał chorych i ubogich. Coraz częściej proszono go o rady zdrowotne, więc zaczął tworzyć własne mieszanki ziołowe, łącząc tradycję ludową z konsultacjami lekarskimi.
6: I tu dochodzimy do tego, z czego jest najbardziej znany. Do ziół i do tego, co wielu nazwało parapsychologią. Jak wyglądała jego praca z ludźmi?
7: Ojciec Andrzej Klimuszko zasłynął jako znawca ziół. Ułożył mieszanki na niemal 130 chorób, a do klasztoru przyjeżdżały setki osób. Cierpliwie słuchał, zadawał pytania, dobierał zioła i wielu chorym przynosił realną poprawę.
6: A jednak w pamięci wielu zapisał się także jako ktoś, kto widział więcej niż inni. Skąd wzięła się opinia o jego zdolnościach jasnowidzenia?
7: Już w czasie wojny mówiono, że ma dar przewidywania. Miał sen o hitlerowskiej napaści na Polskę, zanim wybuchła wojna, a z czasem zaczęto mu przypisywać zdolności jasnowidzenia. Jego sława cudotwórcy z Elbląga wyszła poza Polskę, bo opowiadano, że potrafił opisać miejsca, w których nigdy nie był i przewidzieć losy konkretnych osób.
6: Czy są konkretne przykłady jego przepowiedni, które szczególnie zapadły w pamięć?
7: Wspomina się, że przewidział krótki pontyfikat papieża Jana Pawła I oraz wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża. W 1980 roku mówił też, że Solidarność powstanie dwukrotnie. To zrozumiano dopiero później.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
6: Z jednej strony mamy zakonnika, który układa mieszanki ziołowe i pomaga chorym. Z drugiej człowieka, o którym mówi się jasnowidz. Jak on sam odnosił się do tej sławy?
7: Nie szukał rozgłosu. Traktował swoje zdolności jako odpowiedzialność, a nie powód do dumy. Podkreślał, że zioła są darem natury, z którego trzeba korzystać mądrze. A w sprawie jasnowidzenia był powściągliwy. Skupiał się na pomocy konkretnym ludziom, a jego klasztor w Elblągu stał się miejscem, do którego przyjeżdżali także cudzoziemcy, szukając nadziei i wsparcia.
6: Minęło już wiele lat od jego śmierci, a jednak jego nazwisko wciąż wraca w rozmowach. Jak dziś patrzy się na postać ojca Andrzeja Klimuszki?
7: Dla jednych jest wybitnym znawcą ziół, dla innych człowiekiem obdarzonym niezwykłym darem widzenia przyszłości. Niezależnie od interpretacji, jego biografia pokazuje, jak z połączenia ubóstwa, wrażliwości na przyrodę i odwagi może narodzić się życie, które inspiruje kolejne pokolenia.
6: I może dlatego ta scena z poziomkami i burzą tak mocno zapada w pamięć. Pokazuje, że czasem jeden gest, jedna intuicja staje się zapowiedzią całego życia.
3: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
6: Skoro znamy już wojenne losy i niezwykłe zdolności ojca Andrzeja Klimuszki, czas prześledzić historię, która brzmi jak scenariusz filmu sensacyjnego. A jednak wydarzyła się naprawdę i kończy się w Elblągu, po drodze zahaczając o Kalisz, okolice Radomia, Pomorze i powojenną Polskę.
7: Bohaterem jest franciszkanin, ojciec Andrzej, który w czasie wojny ucieka z okupowanej Warszawy do klasztoru w Kaliszu. Liczy na schronienie, ale dopada go gestapo. Aresztuje, przesłuchuje i wypuszcza z nakazem, by nie opuszczał miasta.
6: To brzmi jak pułapka, bo formalnie jest wolny, a w praktyce każdy jego krok kontroluje okupant, więc każdy błąd może skończyć się czymś znacznie gorszym.
7: On jednak ryzykuje, wychodzi z aresztu i jedzie pierwszym pociągiem, bez dokumentów i pieniędzy, do Wierzbicy koło Radomia. Jakby prowadził go jakiś wewnętrzny kompas.
6: Od tego momentu w jego życiu zaczynają się mnożyć sytuacje, w których unika śmierci dzięki nagłym przeczuciom, impulsom, każącym mu zmienić miejsce, drogę albo plan.
7: Ostrzega też ludzi przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Wielu go lekceważy, a potem całe wioski są rozstrzeliwane, co dla niego jest ogromnym wstrząsem.
6: Nosi więc w sobie i ulgę, że ocalał, i poczucie winy, że nie zdołał przekonać innych, co zostawia głęboki ślad w jego psychice.
7: Zauważa u siebie jeszcze jedną zdolność. Patrzy na fotografie i ma wrażenie, że widzi na nich coś więcej niż wizerunek. Jakby na twarzy człowieka był zapisany jego życiorys, zdrowie i przyszłe wydarzenia.
6: Ludzie zaczynają mówić o jasnowidzeniu, bo jego trafne odczyty się mnożą, choć można to też próbować tłumaczyć niezwykłą intuicją i wrażliwością.
7: Ojciec Andrzej prosi ludzi o fotografię, opisuje co widzi, a oni weryfikują to z własnym życiem. Początkowo traktuje to jak zabawę, ale rosnąca liczba trafnych opisów zaczyna go niepokoić.
6: Nie ogłasza się wizjonerem. Testuje siebie, sprawdza, czy to nie autosugestia, a jednak okazuje się, że jego opisy są zaskakująco precyzyjne.
7: Po wojnie jedzie na Pomorze. Zatrzymuje się w Prabutach, gdzie zastaje zniszczony kościół i własnymi rękami zaczyna go odnawiać.
6: Równocześnie rodzi się jego sława jako zielarza i wizjonera, człowieka, który zna się na ziołach i potrafi odczytywać losy ludzi ze zdjęć.
7: Najpierw przychodzą parafianie z fotografiami zaginionych w czasie wojny. Pytają, czy ich bliscy żyją, gdzie mogą być. A dla wielu rodzin jego słowa stają się jedyną nadzieją na odpowiedź.
6: W kraju pełnym nieoznaczonych grobów i zaginionych dokumentów ludzie chwytają się każdej możliwości, nawet jeśli wydaje się niezwykła.
7: Z czasem listy napływają z całej Polski i z zagranicy, a wśród proszących pojawiają się także milicjanci śledczy, którzy nie potrafią rozwiązać niektórych spraw.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
6: To paradoks, bo państwo komunistyczne oficjalnie odrzuca takie zjawiska, a jednocześnie jego funkcjonariusze po cichu korzystają z pomocy zakonnika.
7: W czerwcu 1947 roku w Olsztynie przewiduje śmierć kardynała Augusta Chlonda, co wiele osób odbiera jako potwierdzenie jego daru.
6: Przepowiednia dotycząca jednej z najważniejszych postaci kościoła odbija się szerokim echem i jeszcze bardziej przyciąga uwagę władz.
7: Popularność ojca Andrzeja zaczyna przeszkadzać komunistom, więc zapada decyzja, że trzeba go usunąć i ograniczyć jego wpływ.
6: Każda niezależna charyzma, która nie wyrasta z partii, staje się problemem, więc władza reaguje represją, zamiast próbować zrozumieć fenomen.
7: Ojciec Andrzej wyczuwa niebezpieczeństwo. 8 grudnia 1948 roku ucieka z Prabut w przebraniu kobiety, aby zmylić śledzących go funkcjonariuszy.
6: Ten motyw przebrania pokazuje, że łączy duchową odwagę z przyziemnym sprytem. Wie, że sam dar nie wystarczy. Trzeba też przechytrzyć system.
7: Po ucieczce ukrywa się w kolejnych klasztorach, używa fałszywego nazwiska, stara się nie ujawniać swoich umiejętności. Wraca do zwykłych obowiązków zakonnika, aby nie ściągać kłopotów na współbraci.
6: Żyje w napięciu między pragnieniem pomagania ludziom, a koniecznością ukrycia części siebie przed służbami.
7: Przebywa w Lubomierzu, potem w Wyszogrodzie, następnie w Nieszawie, gdzie poznaje ojca Lucjusza Chodukiewicza, z którym zaprzyjaźnia się na długie lata.
6: Ta przyjaźń okazuje się kluczowa, bo ojciec Lucjusz zostaje później gwardianem i proboszczem w Elblągu, mieście, które stanie się ostatnim ważnym przystankiem w życiu ojca Andrzeja.
7: Kiedy ojciec Lucjusz obejmuje funkcję w Elblągu, zaprasza go do tego miasta. Ojciec Andrzej przyjmuje propozycję i w 1961 roku przybywa tam, pozostając aż do śmierci, jako zakonnik, zielarz i wizjoner.
6: W ten sposób historia człowieka, który uciekał z okupowanej Warszawy, ostrzegał wioski przed zagładą, odnawiał kościół w Prabutach i uciekał w przebraniu kobiety, kończy się w mieście nad rzeką Elbląg.
7: Przeplatają się tu trzy wątki. Wojenne przetrwanie, duchowa droga franciszkanina i niezwykły dar odczytywania ludzkich losów z fotografii, pokazując różne twarze człowieka, który nie szukał rozgłosu, ale nie mógł uciec od odpowiedzialności za to, co widzi.
3: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
6: Skoro poznaliśmy już niezwykłe życie ojca Andrzeja jako franciszkanina, wizjonera i zielarza, spójrzmy teraz, jak wyglądała jego codzienność w Elblągu. Człowieka, który nie umiał przejść obok cudzego cierpienia, nawet jeśli groziły mu za to kłopoty z władzami komunistycznymi i z przełożonymi kościelnymi.
7: On nie traktował swojego daru jak czegoś niezwykłego, tylko jak narzędzie do pomagania. W Elblągu, mimo nacisków i krytyki, nadal ostrzegał ludzi przed chorobami. Potrafił spojrzeć na człowieka i wyczuć słaby punkt organizmu, a badania potem potwierdzały poważne schorzenia, których wcześniej nikt nie zauważył.
6: I to wszystko w czasach, gdy władza ludowa bardzo podejrzliwie patrzyła na religijność, a co dopiero na kogoś, kto mówi o jasnowidzeniu.
7: Dokładnie, a on szedł dalej, bo nie ograniczał się do zdrowia. Przepowiadał duże wydarzenia, jak wielką powódź we Włoszech czy szybką śmierć papieża Jana Pawła I, co budziło ogromne emocje i przyciągało ludzi szukających odpowiedzi na swoje lęki.
6: To musiało wywoływać skrajne reakcje. Z jednej strony wdzięczność, z drugiej oskarżenia o szarlatanerię.
7: I tak było. Drzwi do jego pokoju w klasztorze praktycznie się nie zamykały, a jednocześnie publicyści nazywali go szarlatanem. On jednak trwał przy swoim. Zajmował się ziołolecznictwem i tworzył przemyślane, indywidualne mieszanki ziół, które opisywał w broszurach i książkach.
6: To też ciekawy obraz tamtych czasów. Oficjalna medycyna i obok niej człowiek w habicie, który pisze o ziołach i ma kolejki pod drzwiami.
7: A kolejki były naprawdę długie. Przyjmował ludzi w klasztorze, diagnozował, układał mieszanki, a jednocześnie pełnił zwyczajną posługę duszpasterską i jeździł na sympozja oraz konferencje. Jego życie miało taki potrójny rytm. klasztor, kościół i wystąpienia publiczne.
3: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
6: A do tego dochodzi ten najbardziej sensacyjny wątek, czyli pomoc w odnajdywaniu zaginionych osób. To brzmi jak scenariusz filmu kryminalnego.
7: A jednak to są fakty. Ojciec Andrzej wielokrotnie pomagał w poszukiwaniach. Wystarczało mu zdjęcie. Często wskazywał miejsce, gdzie leżało już ciało, co było ogromnym ciężarem psychicznym.
6: Najgłośniejsza była chyba sprawa porwania syna Bolesława Piaseckiego.
7: Tak, wtedy milicja była bezradna, a ojciec Klimuszko wskazał miejsce porzucenia ciała i miał rację. Podobnie opisywał miejsce, w którym znajdowało się ciało włoskiego premiera Aldo Moro.
6: Czyli jego dar sięgał daleko poza granice Polski.
7: Tak, pomagał też odnaleźć osoby żywe, na przykład Patrycję Hearst w Stanach Zjednoczonych. Wypowiadał się nawet o bursztynowej komnacie, twierdząc, że została zniszczona przez Niemców.
6: To wszystko brzmi jak życie człowieka, który nie znał słowa odpoczynek.
7: On naprawdę się nie oszczędzał. Drzwi jego pokoju w elbląskim klasztorze były prawie zawsze otwarte. Ciągle przyjmował chorych, wyjeżdżał, odpisywał na listy z całej Polski i z zagranicy.
6: Taki tryb życia musiał się odbić na zdrowiu.
7: Bardzo. Od połowy lat 70. poważnie chorował na płuca. Palił nałogowo, pił dużo kawy, sięgał po koniak. Zioła pomagały mu na wiele dolegliwości, ale na chorobę płuc nie znalazł ratunku.
6: Paradoks. Pomagał tylu chorym, a sam nie miał czasu zadbać o siebie.
7: Coraz częściej trafiał do szpitala w Elblągu, a nawet tam wspierał chorych i lekarzy. Na dłuższe leczenie nie chciał sobie pozwolić. Czuł, że jego miejsce jest przy ludziach stojących pod klasztorną furtą i do końca pozostał wierny tej misji.
3: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
6: W końcu jednak organizm powiedział dość. Jak on sam widział swój dar i swoją rolę, gdy nie był na świeczniku, tylko pisał o sobie w bardziej osobistych tekstach?
7: W nieopublikowanej biografii podkreślał, że nie jest ani uzdrawiaczem, ani cudotwórcą, ani kimś nieomylnym i że czuje zażenowanie, gdy ktoś tak go nazywa. Chciał po prostu przekazać ludziom choć odrobinę wiedzy i doświadczenia, które zdobył, oraz pokazać bogactwo, jakie daje żywa przyroda dla ludzkiego zdrowia. Dla niego Jasnowidz powinien mieć mocną, niezachwianą miłość do ludzi i gotowość do bezinteresownej pomocy, z serdecznym współczuciem.
6: To brzmi jak bardzo wymagająca definicja.
7: On stawiał sobie wysoką poprzeczkę. Pisał, że jeśli w wieloletniej pracy choć jedną iskierkę radości wlał w skołatane ludzkie serca, to nie żył nadaremnie. W Elblągu nadal żyją ludzie, którzy mówią, że zawdzięczają mu zdrowie, spokój albo odnalezienie bliskich.
6: I to się przekłada na pamięć instytucjonalną. Miasto go uhonorowało.
7: W 2004 roku radni Elbląga przyznali mu pośmiertnie honorowe obywatelstwo miasta. Jego imię nosi jedna z ulic i jeden z tramwajów, a w Prabutach jedna z dzielnic. To pokazuje, że nie został zapamiętany jako kontrowersyjny Jasnowidz, lecz jako człowiek, który realnie pomagał.
6: Czyli z jednej strony mistyk i wizjoner, z drugiej bardzo konkretny praktyk, który mieszał zioła, pisał książki, jeździł na konferencje i siedział godzinami w konfesjonale.
7: I chyba właśnie ta mieszanka sprawia, że jego postać wciąż fascynuje. Był zakonnikiem, zielarzem, jasnowidzem, duszpasterzem, popularyzatorem wiedzy o przyrodzie. Żył intensywnie, płacił za to własnym zdrowiem, ale do końca pozostał wierny temu, co uważał za swoją misję.
3: Eska Braniewo.
8: W gościnnych progach Radia Eska witamy dzisiaj Karolinę Jakiel, elblążankę, autorkę książeczki dla dzieci pod tytułem Bulcze w podróże. Bulcze jest razem z nami w studio i na początek proszę autorkę, by wyjawiła słuchaczom, kto kryje się pod imieniem Bulcia.
9: Bulcia jest małą, odważną suczką rasy bull terrier miniaturowy, która podróżuje balonem i zwiedza świat. Przygody swoje rozpoczyna od Afryki, gdzie poznaje zwierzęta, które pokrótce opowiadają o sobie w formie rymowanej. Ciekawostką jest to, iż książkowa Bulcia żyje naprawdę i przechadza się po naszym pięknym mieście i nazywa się Bomba.
8: W tej chwili Bulcia pochrapuje tutaj obok nas. Proszę mi powiedzieć, skąd się wziął pomysł na stworzenie takiej właśnie książeczki?
9: Moim marzeniem od dawna było napisanie książki. Pierwszy pomysł nie był w ogóle związany z dziećmi. Dopiero po zakupie Bomby zaobserwowałam, jak ona rgnie do ludzi, a w szczególności do dzieci. I na jednym ze spacerów Bomba zaczepiła dziecko, które niosło książeczkę w rękach. Pamiętam, nie mogłam jej od tej dziewczynki odciągnąć. I wtedy pomyślałam, zróbmy coś dla dzieci. Napiszmy dla nich książeczkę.
8: Jak wyglądała praca nad tą książką i co ciekawego dzieciaki w niej znajdą?
9: Na pomysł napisania Bulci w podróży wpadłam we wrześniu ubiegłego roku. Następnie poszukałam profesjonalnego ilustratora, który stworzył rysunki do książeczki oraz grafika, który podjął się złożenia książki. Samo napisanie jej nie zajęło mi dużo czasu, gdyż rymy przychodzą do mojej głowy praktycznie z marszu. W efekcie końcowym Bulcia w podróży w sposób uproszczony, pomysłowy i zabawny przemyca wiedzę dzieciom do świata zwierząt. Dodatkowo w książeczce zamieszczone zostały prace dydaktyczne, które pobudzą wyobraźnię oraz integrują rodzica z dzieckiem. Książeczka jest dopieszczona naprawdę w każdym aspekcie, merytorycznym i wizualnym. Twarda oprawa, szycie nićmi, pogrubione kartki oraz ilustracje wykonane kredką stanowią piękną lekturę, po którą naprawdę warto sięgnąć.
8: Wiemy, że Bulcia jest podróżniczką. Proszę powiedzieć, jaki region świata zwiedza?
9: Bulcia zwiedza Afrykę. Zaczyna od kontynentu, jakim jest Afryka. Tam poznaje ciekawe zwierzaki, które pokrótce opowiadają fakty o sobie w wersji rymowanej. Bulcia zamierza też zwiedzić inne kontynenty.
8: A do dzieci w jakim wieku jest dedykowana ta książeczka?
9: Dedykowana jest dzieciom od 3 do 8 roku życia, aczkolwiek wiem też, że do gustu przypadła 10-latkom.
8: Bulcia jest bulterierem, wesołym psiakiem, który jak widzę lubi się bawić i lgnie do ludzi. Niemniej wiele osób obawia się tego typu ras. Czy ta książka to również próba odkłamania stereotypów na temat psów silnych, psów ras uznawanych przez niektórych za niebezpieczne?
9: Tak, motywacją do stworzenia tej książki było przede wszystkim ocieplenie wizerunku rasy. Bull Terrier zalicza się do psów klasy średniej wielkości. Sama Bomba jest Bull Terrierem miniaturowym. Ponadto rasa w Polsce nie jest uznawana jako rasa niebezpieczna czy agresywna. Ludzie obawiają się właśnie przez stereotypy, nagłaśnianie pogryzień zdarzających się na co dzień przez różne rasy, a nie tylko te w typie bull. A wystarczy sięgnąć po statystyki pogryzień w Polsce na przełomie lat. Odsetek pogryzień psów w typie bull to 0,5%. Typowa trójka to mieszańce, owczarki niemieckie czy jamniki. Bull Terriery to wspaniałe psy, kochające człowieka ponad wszystko. Uwielbiają spędzać z człowiekiem każdą wolną chwilę. Natomiast trzeba pamiętać, że to rasa bojowa i w niewłaściwych rękach oraz poprzez złą socjalizację, awersyjne szkolenie może stać się niebezpieczna, tak jak każdy inny pies.
8: Ja mogę tylko potwierdzić, że to radosno otwarty psiak, ulubiający zabawę i głaskanie, podobnie jak nie jeden kanapowiec. Ale proszę powiedzieć, skąd właśnie takie imię Bomba?
9: W moim życiu były różne psiaki i każdy z nich miał oryginalne imię. Bomba wyróżniała się ze swojego szczenięcego rodzeństwa. Od małego lgnęła do człowieka i wszystkich zwierząt. Była odważna, śmiała, energiczna, po prostu bombowa. I tak już zostało. Aczkolwiek muszę uważać w miejscach publicznych, żeby za głośno nie krzyczeć jej imienia.
8: Tak, to prawda. Chodzą słuchy, że wycieczka do Afryki to pierwsza, ale nie ostatnia podróż Bulci, Bomby i że czekają na nią kolejne podróże.
9: Tak, obecnie tworzę drugą część Bulci i bardzo chciałabym, aby trafiła do moich najmłodszych odbiorców już na Dzień Dziecka. Wiem, że mocno na nią czekają. A tak naprawdę moim cichym marzeniem jest to, by Bulcia zwiedziła pozostałe kontynenty i żeby ją dzieci kochały.
8: Nie chcemy oczywiście zdradzać zbyt wiele, ale czy można uchylić rąbka tajemnicy, gdzie teraz Bulcia się wybiera?
9: Bulcia odwiedzi mroźne krainy.
10: Okej, na lodu.
8: Okej, dziękuję bardzo za rozmowę i czekamy więc na kolejne przygody Bulci.
9: Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
11: Braniewo News.
4: Dzień dobry, dziś w Radiu SK odwiedzamy Braniewskie Centrum Kultury i od razu bardzo dobra informacja. Braniewskie Centrum Kultury w wakacje tego roku rozpocznie remont znanej nam wszystkim sali kinowo-widowiskowej. O szczegółach porozmawiamy z dyrektorką BCK Dorotą Sobolewską. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, cieszymy się bardzo. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie i takie dofinansowanie dostaliśmy. Dostaliśmy 300 tysięcy na remont naszej sali kinowej. Chcieliśmy troszkę więcej, ale dostaliśmy 300 i takimi środkami będziemy dysponować. Cieszymy się bardzo, ponieważ sala kinowa wymaga już remontu. Chcemy, żeby warunki panujące w naszej sali kinowej były coraz lepsze, żeby Państwo, nasi mieszkańcy i nie tylko mogli korzystać z lepszych już warunków na tej sali.
4: Co się uda zrobić dzięki temu dofinansowaniu?
12: Dofinansowanie jest na realizację zadania w programie Infrastruktura Domów Kultury. Planujemy zrobić piękną scenę, nowe kotary, do tego nowe nagłośnienie. Środki możemy wykorzystać też na remont rampy, czyli to są tylne schody, które i ewakuacje, które są teraz mocno już nadwyrężone i wymagają natychmiastowej jakby już naprawy, więc te wszystkie środki, które dostaniemy, oczywiście również wkład własny będziemy kierować na całą renowację już i schodów, i sceny. Scena będzie też malowana. Projekt obejmuje kompleksową modernizację infrastruktury Branickiego Centrum Kultury, niezbędną do zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania obiektu. Zadanie to ma charakter zarówno modernizacyjny, jak i inwestycyjny, ponieważ większość prac wynika bezpośrednio z konieczności likwidacji skutków zdarzeń losowych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności statutowej BCK. W ramach tego projektu przewidziano wykonanie prac budowlanych obejmujących modernizację schodów technicznych, co zapewni właściwy stan techniczny i bezpieczne użytkowanie obiektu. W sali widowiskowo-kinowej zaplanowaliśmy renowację podłogi sceny. Konieczna jest ta renowacja po uszkodzeniu wskutek intensywnych opadów deszczy, które dotknęło miasto w lipcu 2025. Konieczna jest również modernizacja wyposażenia sali widowiskowej poprzez wymianę zalanych kotar scenicznych oraz zakup konsoli, mikrofonów i statywów. Niestety nie starczy nam, chcieliśmy również na wymianę foteli. Kwotą, o którą wnioskowaliśmy, była 600 tysięcy. Niestety dostaliśmy połowę mniej, więc sama wymiana foteli opiewa na kwotę około 500 tysięcy, więc niestety nie mamy możliwości takich, ale będziemy działać dalej i mam nadzieję, że kolejne nasze projekty będziemy kierować na wymianę foteli i nam się uda.
4: No właśnie, bo to się na pewno marzy mieszkańcom, wam również przede wszystkim, ale mieszkańcom, którzy korzystają z sali, wymiana tych foteli.
12: Tak, i przymierzamy się już kolejny raz do wymiany foteli. Już mamy konkretną kwotę, więc fotele niestety nie obejmą tego projektu, ponieważ środki są o wiele mniejsze niż wnioskowaliśmy, ale oczywiście będziemy składać kolejne projekty, aby te fotele można było wymienić na nowe, nowoczesne. Nowe, nowoczesne i wygodne.
4: Jak długo będzie trwała ta modernizacja skupiona tak naprawdę wokół sceny, prawda?
12: Pierwsza część remontu, czyli remont sceny kinowej, będzie już w tym roku, w lipcu i w sierpniu. Reszta prac zaplanowane są na rok 2027. Na taki okres opiewa nasz projekt.
4: Czyli kino po wakacjach będzie działało?
12: Kino jak najbardziej będzie działało, z piękną sceną, z nowymi kotarami, z nowym nagłośnieniem. Mam nadzieję, że uda nam się to wszystko sprawnie zrealizować i we wrześniu już ruszymy z naszą piękną sceną.
4: A jeżeli mowa o wakacjach, to na szczęście jest amfiteatr miejski i tam przy sprzyjającej pogodzie odbywać się będzie wiele wydarzeń, a zacznie się od braniewskich piwowarów. Co prawda my już podawaliśmy pierwsze nazwiska, ale może teraz to usystematyzujmy i powiedzmy o gwiazdach i o programie tegorocznych piwowarów braniewskich.
12: Tak, w Branickim Amfiteatrze Miejskim piwowary od 3 lipca do 4. Na scenie zobaczymy w piątek, jak zawsze, naszych lokalnych artystów na początku wydarzenia, a już o godzinie 16.30 zespół Antyreflex o 18.30 w piątek i nasz rewelacyjny Rafał Szewczuk, czyli perkusista tego zespołu, który działa z zespołem w Warszawie obecnie. Występują, możemy ich zobaczyć w telewizyjnym show, możemy im kibicować, a następnie o godzinie 20 zespół Sound & Grace w pięknym widowisku. Zapraszamy serdecznie. Sobota, 4 lipca o 16 również nasi artyści lokalni, 17.30 Aleksander Ryś, 18.30 Stefano Tarantino z tancerzami i o 20 Maciek Maleńczuk. To są nasi artyści zaplanowani na Braniewskiej Piwowary 2026. Tym, którzy nie wiedzą, to przypominam, że Rafał Szewczuk to mieszkaniec Braniewa, bardzo zdolny, młody człowiek, wspaniały perkusista. Cieszymy się bardzo, że przyjedzie ze swoją grupą do nas.
4: Wakacje to też czas organizowanego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i różnego rodzaju atrakcji. Czy też już coś planujecie?
12: Również z Narodowego Centrum Kultury dostaliśmy dotacje na letnie Letnią Akademię Sztuk Scenicznych, czyli wakacje w Branickim Centrum Kultury. Zadanie zakłada realizację wakacyjnego programu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, obejmującego cykl bezpłatnych warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów. Uczestnicy będą pracować w małych, w większych grupach, rozwijając swoje kompetencje artystyczne, kreatywność oraz umiejętność współpracy. Efektem całego tego projektu, czyli tego procesu, będzie ogólnodostępny koncert finałowy w amfiteatrze. Zaprezentujemy tam również stroje, które będziemy mogli wykonać podczas tych warsztatów. W trakcie warsztatów, w trakcie realizacji projektu nagramy teledysk, swój utwór wakacyjny, więc będzie się u nas miło, kulturalnie działo podczas wakacji.
4: Czyli zapowiadają się bardzo atrakcyjne wakacje, a tymczasem wiosennych atrakcji też w Braniewskim Centrum Kultury nie brakuje.
5: Zapraszam serdecznie.
1: SK Braniewo.
6: Pasłęk kojarzy się wielu osobom z nazwą trochę zagadkową, a to przecież miasto tuż obok Elbląga z bardzo długą i barwną historią, pełną tajemnic, niezwykłej architektury i burzliwych dziejów. Od czasów Prusów po wielkie europejskie konflikty.
7: Najstarsza znana wzmianka o ziemi pasłęckiej pochodzi z 9 lipca 1231 roku. W dokumencie papieża Grzegorza IX pojawia się nazwa Terra Pasalucensis, czyli ziemia pasłęcka. Już wtedy ten teren był na tyle ważny, że trafił do papieskich akt.
6: Czyli zanim powstało miasto, istniała już nazwana ziemia. A co tam było wcześniej, zanim pojawili się krzyżacy?
7: Prawdopodobnie funkcjonował tam pruski gród obronny. Potem krzyżacy zdobyli to miejsce i na jego miejscu wznieśli własny zamek, znany w źródłach jako Pazlok albo Paclok. W średniowiecznych dokumentach nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, co pokazuje, jak języki i wpływy mieszały się na tym pograniczu.
6: A skąd wzięła się nazwa Holland? Brzmi jak przeniesiona z zupełnie innego krańca Europy.
7: W 1297 roku lokowano tam miasto o nazwie Holland, najprawdopodobniej upamiętniając zasadźców z terenów dzisiejszej Holandii. W XIV wieku powstał murowany zamek, rozbudowano fortyfikacje miejskie, zbudowano ratusz i kościół świętego Bartłomieja, a do dziś zachowały się mury o długości około 1200 metrów.
6: Wróćmy do historii. Wspomniałaś o krzyżakach, ale ten region to także pole wielu konfliktów polsko-krzyżackich. Jaką rolę odegrał Pasłęk w tych zawirowaniach?
7: Podczas wojny trzynastoletniej mieszkańcy opowiedzieli się po stronie Polski. Doprowadzili do odejścia krzyżackiej załogi z zamku i przez pewien czas stacjonowała tam polska załoga. To pokazuje, że lokalna społeczność potrafiła podjąć ryzykowną decyzję polityczną.
6: A jednak, mimo tego wsparcia dla Polski, miasto nie trafiło od razu do korony. Jak to się ułożyło po drugim pokoju toruńskim?
7: Zgodnie z jego postanowieniami, Pasłęk pozostał w państwie krzyżackim. Po kolejnej wojnie polsko-krzyżackiej znów obsadziła go polska załoga, a następnie miasto znalazło się w granicach Prus Książęcych i dzieliło ich losy polityczne oraz gospodarcze.
6: A to z czasem wojen polsko-szwedzkich.
7: W 1635 roku w kościele świętego Bartłomieja odbywały się wstępne rozmowy pokojowe między stroną polską a szwedzką. Doprowadziły do podpisania 26-letniego rozejmu w sztumskiej wsi, więc miasto pełniło rolę zaplecza dyplomatycznego, a nie tylko militarnego.
6: Czyli w jednym kościele modlono się, negocjowano pokój, a później jeszcze słuchano muzyki, bo tam przecież są słynne organy.
7: Tak, w latach od 1717 do 1719 Andreas Hildebrand zbudował tam wspaniałe organy. Instrument działa do dziś i jest jednym z ważniejszych zabytków sztuki organmistrzowskiej w regionie.
6: Wspomniałaś wcześniej o nazwie Holland. W pewnym momencie pojawia się jednak określenie Preußisch Holland. Kiedy nastąpiła ta zmiana i co oznaczała?
7: W 1701 roku miasto oficjalnie przyjęło nazwę Preußisch Holland, która utrzymała się do 1945 roku. Dodatek Preußisch podkreślał przynależność do państwa pruskiego i odróżniał miasto od innych miejscowości o podobnej nazwie.
6: A jak wyglądało życie w takim pruskim mieście?
7: Od wieku XIX Pasłęk był siedzibą powiatu. Rozwijał się gospodarczo. Powstawały zakłady produkcyjne, a pod koniec wieku XIX rozkwitły tradycje piernikarskie. Pierniki stały się jednym z symboli dawnego Pasłęka, obok murów i zamku.
6: Wróćmy do XIX i początku XX wieku. Wspomniałaś o rozwoju gospodarczym, ale w tym czasie zmieniała się też struktura społeczna wielu miast. Jak to wyglądało w Pasłęku?
7: W Pasłęku działała niewielka gmina żydowska. Do dziś zachował się cmentarz z kilkudziesięcioma macewami. Najlepiej zachowana nekropolia wyznania mojżeszowego na Warmii i Mazurach. Ważne źródło wiedzy o lokalnej społeczności i jej wkładzie w życie miasta.
6: Historia tego regionu to także wojny światowe. co działo się tu podczas I wojny światowej i jak wyglądał los miasta w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej.
7: Pod Pasłękiem powstał obóz jeniecki dla żołnierzy alianckich, mogący pomieścić nawet 15 tysięcy osób, z cmentarzem, na którym pochowano ponad 1 tysiąc, głównie rosyjskich żołnierzy. 23 stycznia 1945 roku Pasłęk zajęły wojska radzieckie. Historyczne Stare Miasto zostało poważnie zniszczone, a po wojnie miasto znalazło się w granicach Polski, rozpoczynając nową epokę odbudowy i przemian ludnościowych.
6: Mimo tych zniszczeń do dziś zachowało się w Pasłęku sporo zabytków. Co można zobaczyć, spacerując po mieście?
7: Długie odcinki murów miejskich, fragmenty zamku, ratusz oraz kościół świętego Bartłomieja z organami Hildebranta. To szlak od czasów krzyżackich przez okres pruski aż po powojenną odbudowę. Jedna z lokalnych legend mówi też o ukryciu w podziemiach zamkowych słynnej bursztynowej komnaty, co podkreśla, że pod dzisiejszym brukiem mogą kryć się tajemnice, których nikt jeszcze nie odkrył.
1: Eska Braniewo!
6: Skoro w poprzedniej części odkrywaliśmy historię i tajemnicę Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się samemu miastu, które wielu kojarzy się tylko z zamkiem przy drodze krajowej, a tymczasem to miasto z historią, która mogłaby posłużyć za scenariusz serialu.
7: Powstał na miejscu pruskiej osady Paslok. Osadzono tu uchodźców z Holandii sprowadzonych przez mistrza krzyżackiego Meinharda z Herfurtu. Od nich wzięła się pierwsza nazwa – Holand, a prawa miejskie nadano 29 września 1297 roku.
6: Czyli pruska osada, holenderscy osadnicy i krzyżacy w tle. Jak to się przełożyło na wygląd miasta, który widzimy dzisiaj?
7: Najlepiej widać to na Starym Mieście. Pasłęk zachował regularny gotycki układ urbanistyczny. Czworobok na wzgórzu z rynkiem w formie długiej, reprezentacyjnej ulicy.
6: To ulica Bolesława Chrobrego. Taki uliczny rynek w stylu holenderskim, otoczony gotycko-barokowymi kamieniczkami. A całe Stare Miasto zamykają mury obronne z wieżami i basztami.
7: Jednym z symboli jest brama kamienna, czyli wysoka wieża. Główna gotycka brama z pierwszej połowy XIV wieku. Niegdyś z dębową kratą i zwodzonym mostem. Druga zachowana brama to brama młyńska, prowadząca do młyna na Podzamczu.
6: Skoro jesteśmy przy Podzamczu, przejdźmy do zamku, który z drogi wygląda okazale, ale jego historia jest jeszcze bardziej imponująca.
7: Około 1320 roku powstało północne skrzydło zamku na szczycie urwistego wzgórza. Cały zamek miał plan prostokąta z potężnymi piwnicami i lochami, które według przekazów sięgały kilku kilometrów poza mury miasta.
6: Brzmi jak gotowy materiał na legendę o tajnych przejściach, ale wojny mocno go doświadczyły.
7: W czasie wojny polsko-krzyżackiej w 1520 roku zamek zniszczono i rozebrano do fundamentów. Odbudowę rozpoczęto w XVI wieku, później pełnił funkcję wozowni, szpitala, szkoły, a od końca XVII wieku – więzienia. W 1945 roku został spalony przez Armię Czerwoną.
6: Jak to możliwe, że dziś wygląda tak dobrze?
7: Dzięki powojennej odbudowie prowadzonej od końca lat 60. do połowy lat 70. W 1972 roku zamek oddano na siedzibę władz administracyjnych, Biblioteki Publicznej i Pasłęckiego Ośrodka Kultury.
6: Wśród zabytków wyróżnia się też kościół świętego Bartłomieja. Z zewnątrz gotyk, w środku barok.
7: Świątynia powstała około 1350 roku jako gotycki kościół halowy. Po pożarze w 1543 roku odbudowano ją, zachowując gotycką bryłę, ale nadając wnętrzu barokowy wystrój.
6: Najcenniejszy jest ołtarz główny.
7: Ołtarz z 1687 roku, wykonany przez mistrza Rigę z Królewca, przedstawia scenę ukrzyżowania z XVII-wieczną panoramą Pasłęka w tle, a do tego barokową ambonę wspartą na figurze anioła oraz organy z XVIII wieku, z tej samej serii co słynne instrumenty w oliwie i fromborku.
1: Eska Braniewo!
6: Pasłęk ma też drugi ciekawy kościół, świętego Jerzego przy ulicy Bohaterów Westerplatte.
7: To renesansowa świątynia z 1598 roku z tryptykiem z Chrystusem Ukrzyżowanym. Od 1966 roku służy wspólnie wiernym ewangelickim i prawosławnym.
6: Wróćmy na rynek, bo tam stoi ratusz z burzliwą historią.
7: Gotycko-renesansowy ratusz z 1380 roku został w 1945 roku zniszczony w 80%, a odbudowany i oddany do użytku w 1961 roku.
6: Niedaleko murów Starego Miasta jest Plac Tysiąclecia, miejsce współczesnych uroczystości.
7: Oddany do użytku w 1966 roku, w rocznicę tysiąclecia państwa polskiego, z podium w kształcie konturów orła jest dziś przestrzenią miejskich imprez.
6: Wspomniałaś o zmianach nazw miasta. Uporządkujmy to.
7: Od osady Paslok przez Holland, potem Preußisch Holland, od 1701 roku aż do 1945 roku. Po II wojnie światowej utrwaliła się obecna, spolonizowana nazwa Pasłęk.
6: A jak zmieniała się liczba mieszkańców?
7: Od około 430 osób w XVI wieku do około 5000 na początku XX wieku, po czym w 1945 roku zostało zaledwie 745 mieszkańców. Potem liczba rosła. W 1983 roku do około 10200, a w 2002 roku do około 12500.
6: Od Paslok przez Holland i Preußisch Holland po współczesny Pasłęk. Miasto, które łączy średniowieczne mury, barokowe wnętrza i współczesne ambicje.
7: To miejsce, w którym historia jest widoczna na każdym kroku, ale nie zatrzymała się w miejscu. Mury, zamek, kościoły, ratusz, plac tysiąclecia i nowe osiedla tworzą opowieść o mieście, które wiele przeszło, a wciąż się zmienia.
6: Skoro znane już burzliwe dzieje murów i ulic Pasłęka, to teraz przyjrzyjmy się, jak ta historia zaczęła się w ogóle kształtować. Kto był tu pierwszy, zanim pojawili się Krzyżacy?
7: Na początku byli Prusowie z plemienia Pogezanów. Ten rejon należał do nich do połowy XIII wieku. Potem weszli Krzyżacy, podporządkowali sobie te ziemie, ale Prusowie długo stawiali opór. W dokumentach gród pojawia się w 1267 roku jako Paslok, a pełne prawa miejskie dostał 30 lat później.
6: Kto nadał te prawa i na jakich zasadach?
7: W 1297 roku przywilej lokacyjny nadał Meinhard von Querfurt, mistrz krajowy w Prusach. Miasto oparto na prawie chełmińskim, takim średniowiecznym kodeksie miejskim regulującym handel, sądownictwo i organizację życia.
6: No właśnie, rzeka. Nazwa miasta sugeruje Pasłękę, a płynie Wąska?
7: Tak, przez miasto płynie Wąska, a nie Pasłęka. Ma prawie 50 km długości i uchodzi do jeziora Druzno. Sama nazwa miasta zmieniała się wielokrotnie, a w języku dawnych Prusów funkcjonowała forma Paistlauks.
6: Skoro mowa o znaczeniu miasta, przejdźmy do zamku. Kto kontrolował zamek, ten rządził okolicą.
7: Zdecydowanie. Zamek powstał na miejscu wcześniejszych umocnień, a pierwsze murowane skrzydło wzniesiono około 1320 roku. W czasach krzyżackich była to siedziba komtura, a później prokuratora, odpowiedzialnego za sądownictwo, administrację i dowodzenie wojskami.
6: Jaką rolę Pasłęk odegrał po bitwie pod Grunwaldem?
7: Po zwycięstwie w 1410 roku wojska polskie na krótko zajęły Pasłęk. Podczas buntu miast pruskich mieszkańcy wypowiedzieli posłuszeństwo zakonowi, ale zamek pozostał w rękach krzyżaków i ostrzelał miasto. W 1463 roku, po zdradzie części mieszkańców, krzyżacy zajęli miasto, lecz zamek bronił się dalej. Wojska polskie Piotra Dunina spaliły miasto, wyparły krzyżaków i utrzymały zamek.
6: Jak zakończyła się ta wojna i co przyniósł drugi pokój toruński?
7: Drugi pokój toruński z 1466 roku zakończył wojnę 13-letnią. Pasłęk przyznano zakonowi w zamian za Sztum. W czasie ostatniej wojny z zakonem w 1520 roku wojska polskie obległy Pasłęk, a po sprowadzeniu dział z Krakowa załoga poddała się 29 kwietnia. Miasto i zamek ucierpiały, ale Pasłęk przeszedł pod kontrolę polską i pozostał w niej do powstania świeckich Prus książęcych.
6: A potem wojny polsko-szwedzkie. Jak Pasłęk znalazł się na ich trasie?
7: Spór o Inflanty i koronę szwedzką sprawił, że wojny Zygmunta III Wazy ze Szwecją objęły także Prusy. W 1626 roku Pasłęk zajął król Gustaw II Adolf, nałożył wysoką kontrybucję, a żołnierze rabowali mieszkańców. Po krótkim wejściu oddziałów elektora brandenburskiego okupacja szwedzka wróciła i trwała do 1627 roku.
6: W Pasłęku toczyły się też rozmowy pokojowe. Co działo się w kościele świętego Bartłomieja?
7: Po wygaśnięciu rozejmu ze Starego Targu w styczniu 1635 roku w Pasłęku rozpoczęto negocjacje polsko-szwedzkie. Odbyły się dwa spotkania delegacji w kościele świętego Bartłomieja. Szwedzi zaproponowali bardzo odległy termin kolejnego posiedzenia, co Polacy odebrali jako grę na zwłokę. Zerwali rozmowy i przenieśli rokowania do sztumskiej wsi, gdzie podpisano pokój.
6: A w czasie potopu szwedzkiego?
7: W 1656 roku na zamku w Pasłęku spotkali się król Szwecji Karol X Gustaw i elektor brandenburski książę Prus Fryderyk Wilhelm. Uzgodnili wspólne działania przeciwko Rzeczypospolitej, a Szwedzi przekazali Pasłęk elektorowi. Pod koniec 1657 roku Fryderyk Wilhelm przeszedł jednak na stronę Polski w zamian za zwolnienie z przysięgi lennej. Tak Prusy książęce uniezależniły się od korony.
6: Był też dramatyczny epizod oblężenia miasta przez Szwedów.
7: W marcu 1659 roku prawie 5 tysięcy żołnierzy szwedzkich rozpoczęło oblężenie Pasłęka. Obrońcy sami spalili południowe przedmieścia, aby utrudnić atak. Miasto się obroniło, głównie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ale straty były ogromne.
6: Po Szwedach przyszli Rosjanie i wojna siedmioletnia.
7: W styczniu 1758 roku wojska rosyjskie generała Wilhelma Fermora wkroczyły do Prus książęcych. król pruski Fryderyk II wycofał swoje oddziały, więc Pasłęk zajęto bez walki. Okupacja miała głównie charakter administracyjno-finansowy. W grudniu 1757 roku caryca Elżbieta I ogłosiła ukaz uznający Prusy za prowincję Rosji i nałożyła wysokie obciążenia. Pasłęk musiał utrzymywać garnizon, a jego kontrybucje stanowiły około 30% sumy dla całych Prus górnych. Dopiero w lipcu 1762 roku ukaz zniesiono, a po wojnie wróciły rządy króla pruskiego.
1: Eska Braniewo!
11: Znajdujemy się w Elblągu, w biurze żeglugi ostródzko-elbląskiej. Jest ze mną
13: Marta Moszczyńska,
11: pracownik żeglugi. Zacznijmy od tego, jak technicznie to wygląda. Jeżeli chciałbym się przepłynąć statkiem po trawie, jak to się mówi, co muszę zrobić, gdzie się udać?
13: Najlepiej zrobić to internetowo, ale zawsze można do nas zadzwonić bądź wejść na naszą stronę żegluga.com.pl. Chętnie zawsze pomożemy, doradzimy, można zarezerwować u nas, wykupić bilet. Podpowiemy co i jak, nie ma problemu. Dobierzemy odpowiednią datę, godzinę.
11: A to jest tak, że macie jeden rejs, czy jest kilka do wyboru?
13: Przeważnie z Elbląga pływamy Elbląg-Włóczyniec poprzez Pochylnie, Jezioro Trużno, Rezerwat Przyrody, potem można zwiedzić sobie muzeum i zabieramy wszystkich z powrotem. Są też inne możliwości za pół ceny. Jest zawsze o 16.25 z Jeleni do Elbląga, powrotny statek, więc opłaca się zobaczyć. Można przepłynąć wtedy przez dwie Pochylnie, Jezioro Trużno, kanał i sobie wieczorkiem wrócić do Elbląga, skorzystać. Można przepłynąć wtedy przez

0: i po polsku, i po niemiecku, nie ma problemu, angielska wersja też. Można zabierać ze sobą zwierzątko. Nie więcej niż 3 psiaki albo żółwie, co kto lubi i kocha. Można wziąć rower, wybrać się na przejażdżkę. Mamy wiele tras właśnie, które można tam sobie przejechać z Jeleni, Buczyńca, wrócić do Elbląga rowerami, hulajnogami.
1: Kanal Velo, który umożliwia właśnie takie coś, że można popłynąć częściowo statkiem, a potem przesiąść się na przykład na rower. Jak wygląda flota wasza w tym roku?
0: Przeważnie tutaj są na naszym terenie 4 statki: Birkut, Marabut, Pingwin i Kormoran. 2 pływają z Elbląga do Buczyńca, z Buczyńca do Elbląga też 2. Po prostu ludzie mamy dużo więcej statków.
1: Jak trzeba się przygotować do takiego rejsu?
0: Dobrze wziąć butelkę wody, kiedy będzie gorąco, okularki, coś przeciwsłonecznego, może coś z filtrem. Zapowiada się bardzo ładna pogoda. Zabieram wszystkich przyjaciół, rodzinę, pieska, kotka i rower i zapraszam.
1: To część pierwsza poradnika. Jakieś jeszcze porady dla turystów?
0: Dla turystów. No na pewno warto skorzystać z takiej przejażdżki. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w Polsce.
1: Jedyna na świecie chyba nawet.
0: Jedyna na świecie już teraz, tak. Ma swoją historię i jest odrestaurowana, więc bardzo przyjemna jest ta podróż teraz.
1: Warto jakiś aparat chyba też ze sobą zabrać, bo...
0: Tak, i wielu ornitologów bardzo chętnie też korzysta z tej wycieczki. Mamy podróże jezioro Drużno, więc rezerwat przyrody, ptaków, a w czerwcu pięknie tam kwitną też.
1: Te czasy podróży, jakie to są odcinki? Jeżeli wybierzemy na daną trasę się, to jaki to jest przekrój czasowy?
0: Z Elbląga do Buczyńca to 4:40, no i pół godzinki z powrotem. Na odcinku Jelenie, Buczyniec, Buczyniec, czyli same pochylnie. Jeżeli dostaniemy się tam do Buczyńca, możemy po prostu same pochylnie pływać, to tak 2-3 godziny, więc wtedy czas jest krótszy, jak dzieci nie wytrzymują, to można tam pojechać. Zawsze troszeczkę mniej.
1: A ten 11-godzinny rejs, on już jest możliwy, czy dopiero będzie?
0: Jest możliwy, kultowy rejs wrócił z powrotem na całej trasie.
1: Czyli, a to jest jeden dziennie, czy...?
0: Jest raz w miesiącu, tylko w ostatni czwartek miesiąca. Teraz w maju mamy z Ostródy do Elbląga, dopiero od czerwca mamy z Elbląga do Ostródy. Ale jest tak duże zainteresowanie, tak, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po 2 albo 3 na ten jeden w miesiącu rejs i naprawdę dobrze się sprzedają bilety.
1: No właśnie, jak zainteresowanie tą naszą atrakcją tutaj regionalną, nawet ogólnopolską, jest coraz większe, czy jest na stałym poziomie?
0: Jest bardzo dużo. Właśnie cały czas przyjeżdżają turyści gdzieś z Polski, którzy słyszeli o tym rejsie, pamiętali, kiedy byli mali, z rodzicami pływali, czy z dziadkami 50 lat temu i tak właśnie sobie przypomnieli się znowu.
1: A jeżeli chodzi o narodowość tych turystów, to Polacy dominują, rozumiem, ale są też inne nacje.
0: Tak, mieliśmy wycieczkę z USA niedawno, była pani z National Geographic albo z innej takiej gazety właśnie, też robiła reportaż, ale przeważnie Niemcy. Bardzo dużo niemieckich wycieczek, bardzo dużo. Jeden pan był dzisiaj, też mówił, że jego tata, dziadek kiedyś tu mieszkali, to historie rodzinne, to też tak... Te wszystkie wspomnienia i zapowieści rodziny. Ten.
1: Więc sentymentalna podróż. Dla mnie też byłaby to sentymentalna, bo ja no, już jakiś czas temu dopłynąłem. A jak wyglądają widełki cenowe?
0: Normalny bilet kosztuje 169 zł plus 31 zł bilet powrotny. 200 zł równo wychodzi. Ulgowe bilety są 20 zł tańsze. Z obie strony w sumie wychodzi 20 zł taniej. Czyli 149 plus 31 autobus. Dzieciaki do 8 lat jest dużo taniej, bo tam wychodzi 49 zł plus 18 zł bilet za autobus. Więc małe dzieci też zawsze fajnie wycieczkę zabrać, będzie taniej. Psiaki można za mało, opłatą tam 15 zł, rowery 20 zł. A na ten rejs kultowy to było... 290 zł normalny, 249 zł ulgowy i 65 zł autobus.
1: A są jeszcze wolne miejsca na ten rejs, 11-godzinny?
0: Są, bo dlatego dostawiliśmy w zeszłym tygodniu nowy statek. Okay. Tak, już nie było miejsc.
1: A te ceny to dotyczą niezależnie od tego, na jakim odcinku pływamy, czy to...?
0: Nie, to też każdy rejs ma swoją cenę. Za jak jest krótszy, jest taniej. Mówię o tym Elbląg Buczyniec, bo ten startuje od nas, to jest najczęściej. Nie trzeba nigdzie dojeżdżać. To jest ten za 200 zł normalny, 180 wychodzi ulgowe.
1: No tak, nic tylko się wybrać w podróż. Wszelkie informacje oczywiście na waszej stronie znajdę.
0: Tak jest.
1: Jaki to adres?
0: Zegluga.com.pl.
1: Zegluga.com.pl. My byliśmy dzisiaj w elbląskim oddziale żeglugi ostrusko-elbląskiej. Była ze mną Marta Mączyńska. Dziękuję i zapraszamy do żeglugi. Dzięki.
0: Dziękuję.
2: Radio SK Braniewo. Це живе місто.
3: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Трагічна аварія сталася на національній дорозі номер 22 у населеному пункті Гноєво поблизу Мальборка. 44-річний мотоцикліст загинув під час обгону. За попередніми даними поліції, водій мотоцикла BMW не впорався з керуванням і врізався в енергопоглинаючі бар'єри. Чоловік загинув на місці. Поліція закликає мотоциклістів бути обережними та нагадує, що надмірна швидкість може призвести до трагедії. Гміна Пінінжна офіційно приєдналася до асоціації «Вармінсько-Мазурські самоуряди прикордоння». Організація займається, зокрема, розвитком інфраструктури,

0: туризму, культури, безпеки та ініціатив для мешканців прикордонних територій. Наразі асоціація об'єднує 24 органи місцевого самоврядування. Команда 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади посіла третє місце на чемпіонаті 16-ї механізованої дивізії з тенісу. У змаганнях брали участь 33 спортсмени з 10 військових частин. Військові з Бранєва також здобули 2 срібні медалі в індивідуальних категоріях та бронзові нагороди в категорії М35+, і змішаному парному розряді. Організатори привітали всіх учасників із високим рівнем спортивної боротьби. Рятувальники повітової державної пожежної служби у Бранєві провели навчання з надання першої медичної допомоги для працівників податкової служби та терміналу «Каргоспед». Заняття проводили медики-рятувальники, які служать у Бранівській пожежній частині. Учасники вчилися надавати допомогу людям у стані загрози життю та безпечно діяти під час рятувальних операцій. Пожежники нагадують, що обов'язок надати першу допомогу лежить на кожному з нас. Мешканки Хміни-Пінянщини представляли Польщу на чемпіонаті Європи у The Street Dance Championships. Ліліана Гарбовська з Пінянщини та Майя Бугайська із Жугень, які виступають у складі Dance Team Бранєво, дійшли до півфіналу європейської першості у категорії Urban 16 Advance. Бургомістр Пінянщини підкреслив, що це великий успіх та результат важкої праці, таланту та пристрасті молодих танцівниць. Від гміни Бранєво як обборно та локальний осередок знань і освіти запрошують мешканців на фестиваль освіти і науки. Захід відбудеться 5 червня о 13:00 біля філії школи у Шеленах. У програмі музичні, кулінарні, екологічні та ремісничі майстер-класи, танцювально-рухові заняття та анімації для дітей. Організатори обіцяють сімейний пікнік, сповнений атракцій і спільних розваг. Бранєво долучиться до міжнародної акції читання на Галявині. Захід відбудеться 23 червня біля брамної вежі та триватиме з 10 до 11:00. Організатори запрошують мешканців будь-якого віку до спільного читання книжок «Просто неба».
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Рятувальники з ОСП Орнета та ОСП Пінянщини проводять благодійну акцію допомоги 16-річній Майі з Пінянщини, у якої діагностували гострий лейкоз. У межах благодійного челенджу учасники виконують 10 віджимань або присідань та перераховують кошти на лікування дівчини через онлайн-збір. Організатори закликають мешканців регіону долучатися до акції та передавати естафету іншим людям і підрозділам. У Бранівському центрі культури відбувся вечір самоврядування, присвячений роботі на благо мешканців міста. Під час урочистості вручили відзнаки, професійні підвищення та нагороди працівникам самоврядування і депутатам. Особливу відзнаку отримав депутат Пьотр Шлів'як за понад 20 років роботи у міській раді Бранєва. Вперше також вручено нагороду успішки за доброзичливість і позитивну атмосферу на роботі. Вечір прикрасив концерт віолончельного квартету «Акватро». Бранівський центр культури закликає мешканців долучатися до конкурсу місцевих ініціатив у межах проєкту «Бранівський центр культури ближче до мешканців». Жителі можуть подавати ідеї заходів, майстер-класів або соціальних акцій, які сприятимуть інтеграції та активізації місцевої громади. Обрані проєкти можуть отримати фінансування до 10 тисяч злотих. Заявки приймаються до 17 червня. Реалізація ініціатив запланована з серпня по листопад наступного року. У Ольштині відбулося навчання з пошуково-рятувальних дій для рятувальників Державної пожежної служби Вармінсько-Мазурського воєводства. У заняттях взяли участь 16 рятувальників, зокрема з Бранєва, Гіжицька, Ольштина та Елка. Пожежники вдосконалювали навички під час теоретичних і практичних занять, а частина тренувань проходила за участю спеціалізованої пошуково-рятувальної групи з Нідзиці, яка провела симуляцію робіт на завалах. У Новій Посланці відбудеться сільський фестиваль у морському стилі. Захід запланований на 13 червня і стане нагодою для спільної інтеграції мешканців та відкриття літнього сезону. Організатори підготували численні атракції, конкурси, розваги, надувні гірки, музику, а також турнір із жиму штанги лежачи за титул найсильнішого мешканця регіону Віслинської затоки. До події долучиться і пожежна служба Бранєва, яка проведе покази та навчання з цивільного захисту. У Фрумборку відбудеться унікальний космічний матч, який поєднає спорт, науку та благодійність. 17 липня на міському стадіоні Мазур-Радзимін зустрінеться команда «Мазур-Радзимін» та збірна польських науковців. У заході візьмуть участь відомі представники світу спорту і науки, а весь дохід від продажу квитків буде переданий на підтримку людей з інтелектуальними порушеннями. Матч стане частиною фестивалю «Future Framework Festival». Про деталі цього заходу ми інформуватимемо згодом.
1: SK Braniewo News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewskiego Muzeum, z Muzeum Ziemi Braniewskiej. Warto w tym momencie przypomnieć, że Muzeum Ziemi Braniewskiej w Braniewie istnieje już od 10 lat. Obchody z tego, co wiem, mają być we wrześniu jubileuszowe, ale tym razem porozmawiamy o 10. edycji Braniewskiej Nocy Muzeów, bo tak się składa, że w maju Noc Muzeów obchodzi wiele różnych instytucji i nie mogło w tym gronie zabraknąć również Muzeum Ziemi Braniewskiej. A w muzeum spotkaliśmy Dorotę Olbryś, która zaprosi nas i opowie nam kilka słów o tym, co się będzie działo w trakcie Braniewskiej Nocy Muzeów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Noc Muzeów w tym roku rozpoczniemy już o godzinie 12:00. Rozstawi się przed muzeum wioska wikingów, taką zbudują osadę wikingów. W samym muzeum będą się odbywały warsztaty malarskie, które poprowadzi pani Barbara Krajnik. Też pomyśleliśmy w tym roku o małych poszukiwaczach. Będzie taka wyspa skarbów w piachu. Dzieci będą mogły za pomocą detektorów, wykrywaczy wyszukać skarby. Też taką nowością, którą wprowadzamy, to będzie gra miejska, w której osoby, które zgłoszą chęć, będą to osoby w grupach. Grupy będą 2 do 5 osób. Dostaną zdjęcia fragmentów związanych z miastem, architekturą miasta i mapę. I na podstawie tej mapy i tych zdjęć będą musieli odnaleźć punkty, które znajdą się w grze, której finał zakończy się zarówno tej gry, jak i warsztatów o godzinie 16:00.
2: A o godzinie 16:00 oficjalne otwarcie jubileuszowej Nocy Muzeów i tam będą atrakcje związane z występami artystycznymi, z oczywiście zwiedzaniem muzeów, ale też przygotowaliście wystawę.
3: Tak, to będzie chyba już kolejny rok. Będziemy pokazywali wystawę Żyliśmy w PRL-u i no to będzie pod arkadami ta wystawa.
2: Czyli taka jednodniowa.
3: Tak, jednodniowa, powracająca do tamtych czasów PRL-u.
2: Warto to zobaczyć i nie tylko tego jednego dnia, bo tak naprawdę w Muzeum Ziemi Braniewskiej macie bardzo dużo eksponatów odnoszących się właśnie do PRL-u, prawda?
3: Tak, mamy salę poświęconą właśnie życiu w PRL-u. Tam jest bardzo dużo przedmiotów związanych z czasami właśnie PRL-owskimi.
2: Wspomniałam na początku naszej rozmowy, że muzeum szykuje się do jubileuszu 10-lecia, póki co 10. Braniewska Noc Muzeów, a we wrześniu jubileusz i można by było tutaj zaśpiewać 10 lat minęło jak jeden dzień, prawda?
3: Tak, dokładnie 3 września będziemy obchodzić 10-lecie muzeum.
2: I jak to 10-lecie już można podsumować?
3: Przypomnę, że przed 10 laty, gdy jeszcze nie było muzeum, publikowaliśmy takie celulozowe Muzeum Ziemi Braniewskiej, dlatego że była wielka potrzeba otwarcia tego muzeum i 10 lat temu zaczęliśmy tworzyć muzeum. Początkowo było to 5 sal skromnie wyposażonych w eksponaty, natomiast na dzień dzisiejszy mamy 12 sal z eksponatami. Są to sale tematycznie poukładane i muszę powiedzieć, że brakuje nam miejsca. Nie mieścimy się i wystąpiliśmy z prośbą o kolejne pomieszczenia.
2: Przypomnijmy, że funkcjonujecie też w bardzo klimatycznym miejscu, w dawnym kolegium jezuickim Hozjan.
3: Tak, Hozjanom to szczególne miejsce. Tutaj właśnie była kolebka kultury na Warmii i myślę, że jak najbardziej odpowiednie miejsce na muzeum, z tym, że no, te 12 sal okazało się być za mało na nasze potrzeby. Mieszkańcy przez te 10 lat zaufali nam, przynoszą nam swoje pamiątki rodzinne, czy też rzeczy, które pionierzy braniewscy, ci, którzy zasiedlali powojenne Braniewo, znajdowali w swoich domach. Też mamy grupy poszukiwaczy, grupę Granicze, która działa w Towarzystwie Miłośników Braniewa, ale też inne grupy się przyłączają, na przykład też grupa Batory. Czasami dzielą się z nami swoimi eksponatami i są one na naszych półkach muzealnych.
2: A w muzeum oczywiście 12 sal i wszystkie generalnie poświęcone historii Braniewa i okolic.
3: Tak, to są sale poświęcone, tak jak sama nazwa mówi, Muzeum Ziemi Braniewskiej, czyli Braniewo i okolice. I szacujemy, że na tą chwilę 98% eksponatów to są dary mieszkańców miasta poszukiwaczy. Muzeum bardzo niewiele zakupiło eksponatów, no też nie ma takiej potrzeby.
2: Bo akurat eksponaty trafiają same.
3: Tak, eksponaty trafiają same, my nie mamy magazynu, żeby przechowywać te rzeczy i jest ich za dużo, dlatego ciągle borykamy się z brakiem powierzchni muzealnej.
2: Brak powierzchni muzealnej, ale wy sobie dajecie póki co radę i macie nawet tak zwane placówki zamiejscowe. Myślę tutaj o Lapidarium Braniewskim.
3: Tak, Lapidarium Braniewskie to też dzieło Towarzystwa Miłośników Braniewa. Zaczęły nam się tu gromadzić w muzeum płyty nagrobne poniemieckie. To są i XIX-wieczne, i XX-wieczne, początek XX wieku i po prostu powstała potrzeba, żeby takowe lapidarium powstało, żeby było miejsce, gdzie te płyty, które tyle lat po wojnie ciągle gdzieś się tam odnajdują, żeby znalazły swoje miejsce. I myślę, że miejsce jest godne, bo na byłym cmentarzu Świętego Jana.
2: Park nad amfiteatrem miejskim w Braniewie i co warto zaznaczyć, lapidarium powstało bodajże 5 lat temu, ale wy cały czas dokładacie nowe pomniki, nowe elementy do tego miejsca.
3: Tak, w tym roku już dwie płyty doszły, aczkolwiek mamy już wiadomość o kolejnej, nawet żeśmy ją zlokalizowali i też będzie za jakiś czas przewieziona do lapidarium. Także praktycznie co roku od momentu powstania lapidarium ono się powiększa, rozrasta się o kolejne płyty. Ale w ubiegłym roku żeśmy poświęcili też tablicę powstańcom listopadowym, którzy umarli w Braniewie, którzy przemierzali, przechodzili przez Braniewo i też tutaj zakończyli swój żywot, a niektórzy nawet z nich są pochowani właśnie na tym cmentarzu Świętego Jana, gdzie dzisiaj stoi tablica pamiątkowa.
2: Takie i inne ciekawostki o Braniewie i okolicach znajdziecie Państwo w Muzeum Ziemi Braniewskiej i w trakcie oczywiście 10. Braniewskiej Nocy Muzeów, na którą zapraszamy 30 maja w sobotę już od godziny 12.
3: Tak, zapraszamy Państwa serdecznie, żeby spędzić ten czas razem z nami wśród takich historycznych pamiątek.
2: I oczywiście jedną z atrakcji na zakończenie, nocne zwiedzanie muzeum.
3: Tak, jeżeli ktoś chce zwiedzać nocą muzeum, to prosimy zaopatrzyć się w latarki i wtedy ten taki mrok muzealny staje się muzeum takie tajemnicze i wręcz czasami dreszczykiem. Różnie tutaj bywa w tym muzeum.
2: Zwłaszcza, że jedna część muzeum to wieża Klesza ze średniowieczną historią.
3: Tak, wieża Klesza, 14-wieczna wieża Klesza budzi czasami grozę i no różnie tam bywa, ale zapraszamy.
2: Będzie na pewno bezpiecznie, może trochę strasznie.
3: Tak.
2: Raczej tajemniczo. Dziękuję bardzo, Dorota Olbryś, Towarzystwo Miłośników Braniewa i Muzeum Ziemi Braniewskiej. Zapraszamy.
1: SK Braniewo.
4: Dziś zabierzemy Was do Elbląga. Od dawnego kościoła dominikanów przez niezwykłą przemianę świątyni w galerię L i historię człowieka, który połączył to miasto z europejską awangardą. Zaczynając od kościoła mariackiego, który kojarzy się z potężną gotycką bryłą przy murach Starego Miasta, ale jego historia jest dużo bardziej zawiła niż tylko opowieść o cegłach i sklepieniach. Prawda?
5: Zdecydowanie tak, bo to dawne serce elbląskich dominikanów, które z czasem stało się głównym kościołem protestanckim, a dziś jest zdesakralizowaną, ale wciąż ważną dla miasta budowlą, której początki sięgają XIII wieku i czasów zakonu krzyżackiego.
4: Jak w ogóle doszło do tego, że dominikanie pojawili się właśnie tutaj?
5: W XIII wieku przybyli z Krakowa, a w 1238 roku wielki mistrz Herman Balk wystawił dokument fundacyjny. Dał im parcelę pod klasztor i otworzył drogę do budowy kościoła Najświętszej Marii Panny, który stał się najważniejszą świątynią miasta.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: I od razu powstał ten okazały gotyk, który widzimy dzisiaj?
5: Nie, początek był skromny. W 1246 roku zezwolono na budowę ceglanego kościoła bez wieży przy murach miejskich, a potem wzniesiono prezbiterium, chór, zakrystię i kilka niewielkich pomieszczeń, które stały się zalążkiem całego kompleksu.
4: A jak spokojnie ta budowa przebiegała w niespokojnym XIII wieku?
5: Przerwało ją powstanie pruskie z lat 1260-1274, po którego stłumieniu dominikanie wrócili i przebudowali oratorium w stylu wczesnogotyckim, a w XIV wieku dobudowano południową nawę i sklepione krużganki, dzięki czemu klasztor osiągnął pełniejszą formę.
4: A potem przychodzi katastrofa, czyli wielki pożar.
6: pożar, który zmienia wszystko.
5: W 1504 roku pożar strawił kościół, ale natychmiast przystąpiono do odbudowy. Połączono nawy południowe w dwunawową halę, przykrytą sklepieniem sieciowym i jednym dachem z wieżyczką. Dodano zachodni przedsionek z kryptą i kryptę pod zakrystią, a całość zakończono w 1514 roku.
6: Architektura się ustabilizowała, ale XVI wiek w Elblągu to czas reformacji, więc zmieniła się przede wszystkim funkcja tego miejsca.
5: Rozwój reformacji doprowadził do upadku klasztoru, a w 1542 roku ostatni dominikanie opuścili świątynię, która przeszła w ręce Rady Miejskiej i stała się głównym kościołem protestanckim, służąc elbląskiej gminie jako miejsce kultu i pochówków.
6: To oznacza też zmianę w sposobie korzystania z przestrzeni, zwłaszcza jeśli chodzi o pochówki.
5: Chowano tam przede wszystkim patrycjuszy, na cmentarzu, w kościele i krużganku, zwykle w grobach rodzinnych, a z czasem posadzka została usłana płytami nagrobnymi z inskrypcjami. Choć do dziś w prezbiterium i krużganku zachowało się tylko kilka płyt i fragmentów z XVI-XVIII wieku.
6: Pojawiły się też epitafia, prawda?
5: Tak, w ściany i filary wmurowywano obrazy oraz ozdobne kamienne tablice z napisami, portretami, herbami i symbolami śmierci. A wśród najcenniejszych zachowanych elementów są m.in. epitafium burgrabiego Jana Jungschulza z 1631, płyta Izaaka Szpiringa ku czci króla Władysława IV z 1647 roku oraz manierystyczna płyta Hansa Grossa z roku 1600.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
6: Jak II wojna światowa odbiła się na kościele mariackim?
5: W 1945 większość wyposażenia uległa zniszczeniu. Kościół służył jako schron, stał się celem ostrzału, a podczas oblężenia Elbląga został poważnie uszkodzony i wypalony.
6: Co dokładnie stało się z konstrukcją budowli?
5: Runęło sklepienie obu naw, zawaliły się szczyty, ogień i ostrzał zniszczyły budynki klasztorne, a po wojnie kościół stał w ruinie, choć ocalały prezbiterium, zakrystia i krużganek z dachami.
6: Czy cokolwiek z tych kamiennych świadectw w przeszłości dało się jeszcze uratować?
5: Część epitafiów i płyt nagrobnych przetrwała, ale większość zniszczyły wojna i zaniedbania, więc dziś kościół mariacki nosi ślady kilku epok. Od średniowiecznego klasztoru dominikanów, przez protestancką świątynię patrycjuszy, po ruinę po II wojnie światowej.
6: Ta jedna budowla pokazuje całą historię Elbląga, a jednocześnie wciąż stoi przy murach miejskich, tak jak na początku.
5: Mimo zniszczeń kościół zachował zasadniczy kształt z początku XVI wieku, a jego mury opowiadają o zmieniających się religiach, elitach i zwyczajach pogrzebowych w mieście, w którym przez wieki krzyżowały się wpływy polskie, niemieckie i pruskie.
6: Można więc powiedzieć, że to nie tylko zabytek architektury, ale też archiwum pamięci, z cegieł, sklepień, płyt nagrobnych i epitafiów.
5: Dokładnie tak, bo patrząc na ocalałe prezbiterium, krużganek i pojedyncze płyty z XVI i XVII wieku, widzimy kunszt dawnych rzemieślników i świadomość mieszkańców, którzy chcieli upamiętnić siebie i bliskich w jednym z najważniejszych miejsc Elbląga.
6: A to wszystko zaczęło się od dokumentu fundacyjnego wielkiego mistrza krzyżackiego z XIII wieku i grupy dominikanów z Krakowa.
5: Ten początek pokazuje, że Elbląg od zawsze był częścią szerszej sieci powiązań religijnych, politycznych i gospodarczych, a kościół mariacki, choć dziś zdesakralizowany, pozostaje jednym z najważniejszych świadków tej historii.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Braniewo.
6: Skoro znamy już burzliwe losy kościoła mariackiego w Elblągu, czas zajrzeć do innej dawnej świątyni, która stała się miejscem bardzo odważnych eksperymentów artystycznych. Można powiedzieć, że to trochę kościół, trochę laboratorium sztuki.
5: Chodzi o Galerię L, czyli dzisiejsze Centrum Sztuki w dawnym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. W 1961 roku plastyk Gerard Kwiatkowski przejął ruiny dawnego kościoła dominikańskiego i urządził tam pracownię, która od razu stała się galerią sztuki współczesnej.
6: Od jednego wernisażu do całego Centrum Sztuki. Przełomem były biennale formy przestrzennych, o których w Elblągu mówi się do dziś.
5: Pierwsze biennale miało jasny program – połączyć środowisko artystyczne z robotniczym. Zamek dał materiał i zaplecze techniczne, a artyści tworzyli metalowe formy przestrzenne, które trafiały wprost do miejskiej przestrzeni.
6: Rzeźby nie lądowały w magazynie, tylko wychodziły na ulice i skwery. W Elblągu stanęły prace m.in. Magdaleny Abakanowicz i Zbigniewa Dłubaka.
5: Te formy stały się znakiem rozpoznawczym miasta. Zainteresowało się nimi Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pojawiły się echa w UNESCO, a nawet inspiracja dla podobnych działań w duńskim Olborgu. Z czasem biennale zmieniało formułę, a Galeria L reagowała na to, czym żyła polska awangarda.
7: trzecia edycja Biennale była już zupełnie inna. Mniej rzeźb, więcej idei.
5: Ograniczono liczbę uczestników, ale dano im pełną swobodę. Zamiast kolejnych metalowych obiektów pojawiły się działania łączące światło, dźwięk, ruch, kolor oraz gry z czasem i przestrzenią. A braki materiałowe przyspieszyły narodziny protokonceptualizmu i popchnęły Kwiatkowskiego w stronę sztuki pojęciowej.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
7: I tak dochodzimy do słynnego zjazdu marzycieli, czyli czwartego Biennale Form Przestrzennych, bardzo poważnego kroku w stronę sztuki konceptualnej.
5: To moment, w którym sztuka stała się sztuką redukcji. Zamiast trwałych obiektów pojawiły się efemeryczne działania, prelekcje, manifesty, akcje, ekspozycje fotograficzne i projekcje filmowe. Każdy akt twórczy mógł stać się formą wypowiedzi artystycznej.
7: A piąte Biennale zamieniło galerię L w kino eksperymentalne.
5: W 1973 roku Galeria L stała się na czas Biennale kinem laboratorium. Wyświetlano filmy z Polski i z zagranicy. Odbywały się koncerty, działania teatralne i akcje konceptualne, skupione na języku formalnym filmu, a nie na tradycyjnej fabule.
7: W połowie lat 70. nastąpiło jednak załamanie. Kwiatkowski wyjechał do Niemiec, a Galeria L jako laboratorium sztuki przestała istnieć.
5: Odejście założyciela było ogromnym ciosem. Trzeba było znaleźć nową drogę, choć prestiż placówki był już ogólnopolski.
7: W drugiej połowie 1974 roku kierowanie galerią przejął Paweł Petasz, który postawił na sztukę konceptualną i mail art.
5: Galeria znów stała się miejscem eksperymentów korespondencyjnych, ale zły stan budynku i brak magazynu zniszczyły wiele dzieł, więc na początku 1976 roku działalność zawieszono i rozpoczęto generalny remont.
7: Po latach ciszy przyszło nowe otwarcie.
5: W 1982 roku obiekt wyremontowano, a komisarz Ryszard Tomczyk przekształcił Galerię L w Centrum Sztuki. Pojawiły się widowiska czasoprzestrzenne, elementy happeningu i duże wydarzenia, takie jak interdyscyplinarne spotkania twórcze.
7: Wrócił też motyw miasta jako pleneru. Ingerencje nawiązywały do tradycji pierwszych Biennale.
5: Ingerencje polegały na wprowadzaniu nowych form w istniejący zbiór rzeźb i w samo tworzywo. Zamek ponownie wsparł działania. Powstało kilkanaście realizacji z materiałów mniej trwałych niż metal, z założenia poddanych działaniu czasu i pogody.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
7: W podobnym duchu odbył się plener What Now z udziałem studentów i absolwentów z Holandii oraz z Warszawy. Potem stery przejął Andrzej Szatkowski, który przesunął akcent w stronę sztuki komputerowej i muzyki.
5: What Now zorganizowano z pracowniami profesorów Ewerta Hilgemana i Ryszarda Winiarskiego. Powstały rzeźby nawiązujące skalą do dawnych form przestrzennych, a Hilgeman deformował metalowe formy siłą kontrolowanej implozji. Od 1987 roku Szatkowski zorganizował pierwsze w Polsce międzynarodowe warsztaty komputerowe, a dawny kościół stał się naturalnym miejscem koncertów, od jazzu po poezję śpiewaną.
7: Stąd Noce pod Księżycem, a może pod dwoma, elbląskie spotkania z poezją śpiewaną, jeden z najstarszych cykli muzyczno-poetyckich w mieście.
5: W 2010 roku przeprowadzono rewitalizację dawnego kościoła i klasztoru. Powstała szklano-stalowa empora na kolekcję sztuki geometrycznej, podarowaną przez Kwiatkowskiego. Centrum Sztuki Galeria L z niezwykłym budynkiem i otwarciem na sztukę aktualną, od metalowych rzeźb po dzisiejsze wystawy i koncerty, wciąż interesuje się sztuką żywą, która stawia pytania o współczesną rzeczywistość.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Braniewo.
7: Skoro znamy już drogę Galerii L od kościoła do eksperymentalnego Centrum Sztuki, czas przyjrzeć się człowiekowi, który nadał jej ten niezwykły rytm. Gerhard Jürgen Blum Kwiatkowski. Nazwisko długie, biografia jeszcze dłuższa. Kim on właściwie był dla miasta i dla sztuki?
5: To był artysta o znaczeniu europejskim, bardzo mocno wpisany w historię Elbląga. Malarz, twórca instalacji, autor pomników w przestrzeni publicznej, teoretyk i kurator sztuki, a do tego animator życia artystycznego. Urodził się w 1930 roku w Faulen, dziś Ulnowie, a choć później mieszkał w Niemczech, Elbląg stał się jednym z najważniejszych punktów jego życiowej trasy.
7: Czyli nie tylko artysta z pracownią, ale ktoś, kto lubił wyjść z obrazami do ludzi, poruszyć środowisko.
5: Zdecydowanie tak. W drugiej połowie lat 50. współtworzył w Elblągu Klub Młodej Inteligencji, Czerwona Oberża, a potem w 1961 roku założył Laboratorium Sztuki i Galerię L w dawnym kościele podominikańskim. W powojennych ruinach zobaczył potencjał dla sztuki współczesnej, a galeria stała się miejscem eksperymentu, dialogu i artystycznej prowokacji.
7: I z tego żywego organizmu narodziło się Biennale Form Przestrzennych. Co to w praktyce znaczyło?
5: Od 1965 do 1973 roku był inicjatorem i organizatorem Biennale. Artyści z Polski i z zagranicy pracowali w halach zakładów mechanicznych, tworząc rzeźby i instalacje z przemysłowych materiałów, które trafiały w przestrzeń miasta. Nagle w Elblągu pojawiały się abstrakcyjne formy z metalu. Nowa rozmowa o tym, jak sztuka może współistnieć z codziennością.
8: A potem nastąpił zwrot, wyjazd do Niemiec. Co się wtedy wydarzyło?
5: W 1974 roku, po wiadomości o chorobie syna, wyjechał do Niemiec i tam został. Nie porzucił jednak idei z Elbląga, tylko przeniósł je na inny grunt, zakładając stację sztuki w klasztorze Kornberg, na zamku Rittersheim i w miastach takich jak Hinfeld, Fulda czy Bad Hersfeld. Tak narodziła się idea stacjonizmu, sztuki zakorzenionej w konkretnym miejscu, ale otwartej na świat.
8: Czyli zamiast jednej wielkiej instytucji, sieć punktów, które tętnią życiem.
5: Dokładnie. Od 1975 roku prowadził Wolną Akademię Sztuki w Hinfeld, a w 1990 roku otworzył Museum of Modern Art w Hinfeld z międzynarodową kolekcją twórców konstruktywistycznych. W 1993 roku założył też Muzeum Artystów, Forum Sztuki Konkretnej w Erfurcie oraz Muzeum Sztuki Reduktywnej w Świeradowie-Zdroju, utrzymując więź z Polską.
1: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
9: W pewnym momencie ta historia wraca do Elbląga. Jak doszło do ponownego spotkania Kwiatkowskiego z Galerią L?
5: W 2000 roku dzięki dyrektorowi Zbyszkowi Opalewskiemu nawiązano z nim na nowo kontakt. 11 lat później przekazał Galerii L część swojej kolekcji z Hinfeld. Ponad 200 prac z ponad 4000 dzieł. Zgodnie z jego życzeniem powstała we wnętrzu dawnego kościoła nowoczesna, stalowo-szklana, dwukondygnacyjna empora do stałej prezentacji daru.
8: I wtedy Elbląg w pewnym sensie podziękował swojemu dawnemu animatorowi.
5: Podczas otwarcia empory miasto uhonorowało go tytułem honorowego obywatela Elbląga. Po 50 latach od powstania Galerii L jej założyciel wracał symbolicznie i realnie, z konkretnym darem. To domknęło pewien rozdział i otworzyło nowy.
8: Czy on później jeszcze bywał w Elblągu?
5: Mieszkał w Hinfeld, ale utrzymywał stały kontakt z Galerią L i przyjeżdżał co jakiś czas. W 2012 roku był honorowym gościem jubileuszu 50-lecia galerii. Później z powodu choroby nie mógł już przyjechać.
8: Zmarł w sierpniu 2015 roku, prawda?
5: Tak, odszedł w Hinfeld, a delegacja Galerii L pojechała na jego pogrzeb. To była żywa relacja ludzi i wspólnej historii, a jego śmierć zamknęła pewną epokę.
8: W tej opowieści o sztuce pojawia się jeszcze jeden wątek związany z Galerią L. Jazz tradycyjny.
5: We wrześniu 1962 roku w piwnicy dawnego klasztoru powstał L Klub Jazzu Tradycyjnego. Początki były skromne. Pnie drzew jako krzesła i stoły, ale atmosfera swobodna, pełna anegdot. Od stycznia 1963 roku klub działał systematycznie, a w 1993 roku reaktywowano tam klub środowisk twórczych Krypta, kontynuując koncerty jazzowe i inne wydarzenia artystyczne.
8: W jednym budynku spotykają się więc formy przestrzenne, konstruktywistyczne obrazy, jazz tradycyjny i współczesne działania artystyczne. A w tle przewija się nazwisko człowieka, który potrafił połączyć różne światy.
5: Gerhard Jürgen Blum-Kwiatkowski był właśnie takim łącznikiem. Łączył Elbląg z Europą, sztukę z codziennością, historię z nowoczesnością. Ta więź jest zapisana w murach Galerii L, w kolekcji, w emporze, w rzeźbach miasta i w pamięci tych, którzy z nim współpracowali.
1: Eska Braniewo.
10: Dzień dobry, dziś Radio Eska pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody. Porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
12: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
10: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
11: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie może nie spodziewać. spodziewać ze stron.
10: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko.
12: 8 sierpnia chcemy zorganizować nasze obchody dziesięciolecia, które się odbędą na Amfiteatrze Miejskim, gdzie serdecznie zapraszam tych wszystkich mieszkańców i rzeka też będzie przy okazji robiona. Kto będzie chciał, miał ochotę, jak najbardziej, a wrócę jeszcze do naszego tego dziesięciolecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci, odwiedzić można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt tamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawy i warto.
11: Więc może z tego, co to Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
12: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy.
11: Też, i panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, złożą stoisko. Jest to u nas
10: taki
11: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
10: Będzie w amfiteatrze.
11: Przy amfiteatrze miejskim, tam będzie tam, zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać, lub kupić, no także to można wzbogacić swoją kolekcję.
10: To będzie jednodniowa impreza?
12: Planujemy to od piątku, w piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w domku myśliwskim w Bemowiźnie, tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9, od 9 na amfiteatrze. Później do 14 i później o 16 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
10: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
11: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
10: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do was się przyłączyć, to gdzie was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
11: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas. Można przyjść.
10: Amfiteatr.
11: Tak, w amfiteatr miejski. Można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
10: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
11: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy. Zapraszamy wtedy, a nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
12: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce, czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
10: W takim razie zapraszamy, bo jak widać, w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory.
11: Rzeczy dzieją.
10: Dużo się dzieje.
11: Tak jest.
10: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
11: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
1: Radio SK. Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
0: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. До Бранівської лікарні надійде спеціалізований автомобіль швидкої допомоги з повним приводом. Такий транспорт ефективно працюватиме у складних погодних та дорожніх умовах. Автомобіль буде придбаний для Бранівського повіту у межах програми «Цивільна оборона та захист населення». Під час сесії депутати повіту одноголосно підтримали виділення 5% власного внеску, необхідного для закупівлі машини. Вже відома дата відкриття соляної градирні у Фромборку. Будівництво об'єкта вже добігає кінця. Як повідомив бургоміст Фромборка Дем'ян Кращінський, це одна з найважливіших інвестицій міста, завдяки якій з'являться новий рекреаційний простір для мешканців та туристів. Хейт та відповідальність за власні слова стали головними темами зустрічі поліціянтів із молоддю. Працівники повітової комендатури поліції у Браніві відвідали учнів школи імені Миколая Коперника у Фромборку. Під час бесіди правоохоронці пояснили, що таке хейт, які юридичні та соціальні наслідки він може мати, а також як негативно впливає на психологічне здоров'я людей, які стають його жертвами. Бранівські пожежники взяли участь у 22-му чемпіонаті Вармінсько-Мазурського воєводства з пожежно-рятувального спорту. Учасники змагалися у складних та видовищних дисциплінах, серед яких пожежна смуга перешкод і бойове розгортання. У загальному заліку команда Державної пожежної служби з Браніва посіла високе – 5-те місце. Бранівська «П'ятірка» – початкова школа номер 5 запрошує на родинний фестиваль з нагоди Дня захисту дітей та 10-річчя асоціації «Вармячак». Фестиваль відбудеться у понеділок 1 червня на шкільному майданчику на вулиці Монюшки. Директорка школи Віолета Новаковська запрошує до участі також колишніх і майбутніх учнів закладу.
13: Можна
0: буде зайти до школи, оглянути її будівлі і, звісно, скористатися всіма атракціями, які ми підготували. Фест розпочнеться о 9:00. Під час заходу працюватиме також стенд фонду ДКМС, який заохочуватиме охочих зареєструватися у базі донорів кісткового мозку. Міська публічна бібліотека у Браніві запрошує на захід під назвою «Читання. Мудрість. Сила». Спільне читання «Просто небо» відбудеться 3 червня з 10:30 до 13:00 на площі біля брамної вежі на вулиці Замковій. Організатори наголошують, що це чудова нагода поєднати любов до книг із відпочинком на свіжому повітрі. У Браніві завершено створення муралу, присвяченого 9-й Бранівській бронекавалерійській бригаді. Авторкою роботи стала художниця Домініка Ремес. Мурал створено за підтримки Міністерства національної оборони Польщі. Він покликаний підкреслити військовий характер міста та висловити повагу до військовослужбовців війська польського.
14: SK Braniewo News.
10: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, bo proszę Państwa, tutaj było dzisiaj goło, ale wesoło. Ja już spieszę z wyjaśnieniem, co to się tutaj działo. Było goło, ale wesoło, to taki program satyryczny, wyprawa w głąb PRL-u i to program przygotowany przez gości z Bartoszyc. Niektórych już Państwo znacie, niektórych dopiero poznacie. Szczegóły za chwilę w rozmowie. Zatem witam bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie Marianna Wiśniewska, Krystyna Dymarek-Sudoł, Zbigniew Mioduszewski i Andrzej Białecki. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
10: I pozwolicie Państwo, że zacznę właśnie od Andrzeja Białeckiego, bo to jest człowiek, którego znacie z rozmów w Radiu SK Braniewo, znacie ze spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej, bo tutaj przyjeżdża, często opowiada o swoich wyprawach z żoną, czasem też śpiewa, a dzisiaj program satyryczny i przyjaciele. Dzień dobry jeszcze raz, panie Andrzej.
15: Dzień dobry, bardzo, bardzo dobry dzień mamy, bo to jest wielka przyjemność wystąpić w tym właśnie programie, którego reżyserem i wymagającym najbardziej jest nasz przyjaciel Zbyszek Mioduszewski. Zostałem poproszony o wzięcie w tym udziału. Z wielką radością się zgodziłem. Recytujemy monologi satyryczne Mariana Załuckiego z epoki, która jest nazywana, że było goło, ale wesoło, stąd pod tytuł tego programu. To jest wycieczka, kolejna wycieczka klubu podróżnika, tym razem w czasie, w głąb PRL-u, wirtualna, historyczna, trochę śmieszna, może nawet mocno śmieszna. Moim zadaniem dzisiaj, oprócz recytacji tych monologów, w tym mojego najbardziej ulubionego krasnoludka, no muszę wspomnieć, to mój znajomy krasnoludek, jest kilka przerywników muzycznych, piosenki z epoki, które były takimi właśnie przecinkami w tej podróży. To była naprawdę wielka, wielka radość. Móc się tą radością, tą poezją, tą satyrą, tym nastrojem z lat 50., 60. podzielić publicznością w Braniewie.
10: No właśnie, dzielicie się tym razem z publicznością w Braniewie. A kiedy powstał ten cały projekt?
16: Muszę powiedzieć tak, jeśli chodzi o mnie oczywiście, bo trudno powiedzieć, gdzie w Polsce było, co z Załuckim. Na pewno go znają inni, ale mogę powiedzieć o sobie, że moje pierwsze zetknięcie jako jeszcze młodzieńca to było w czasie mojej służby wojskowej w 62 albo 3 roku, gdzie tam po krótkim przygotowawczym okresie pracowałem w sztabie w pułku i tam pracowali ze mną inni pisarze. Pisarzem byłem jako żołnierz, którzy byli z różnych środowisk, między innymi był z Warszawy mój kolega, który był obeznany jako pierwszy z Załuckim i on mi pierwszy uświadomił, że jest coś taki, a potem mi się przypomniało, że szło rzeczywiście w radiu, tam gdzieś tam jakieś publikacje w prasie były, ale tak szczerze mówiąc tego nie widziałem wtedy jeszcze nigdzie. I on jeździł z nami, ja również, na takie występy zespołu wojskowego z garnizonowego klubu oficerskiego w Bartoszycach. Ja z nim się przyłączyłem i on deklamował tam utwory Załuckiego. Ja po takim jednym czy drugim występie też się przyłączyłem i też zacząłem deklamować. To był mój pierwszy, jak to mówią, zetknięcie pierwsze, pierwsza miłość do Załuckiego, tak powiem. To kupę czasu temu. Potem Była duża przerwa. Cały czas pracowałem w Bartoszycach, nawet potem w szkole, ale potem dopiero gdzieś, nie wiem, ile to lat temu, 10-15, robiliśmy takie spotkania czasami, a tutaj od czasu jak Iran, że jesteśmy w klubie podróżnika z 15 lat? 11. Po którymś tam spotkaniu, gdzie akurat tutaj osobą, tą personą pierwszą był poeta Bartoszycki, który tak bardzo takie smutne swoje wiersze deklamował, i pan prezes klubu podróżnika, wtedy pan prezes dla mnie jeszcze, zapytał, co ja sądzę o tym występie. Ja mówię, że one są naprawdę przejmujące, ale smutne takie. Mówię, no trzeba byłoby coś zrobić weselszego. No, Andrzej, obecnie dla mnie kolega Andrzej, powiedział, o właśnie, mówię, a co? Jakby to może Załuckiego, mówię, weźmiemy. No, nic to nikomu nie powiedziało, ale ja już wiedziałem, co to jest. Muszę powiedzieć, że wtedy pierwszy raz skompletowaliśmy ad hoc taki zespół, który też niewiele wiedział o nim, i popełniliśmy na pewno taką niezręczność, bo Załuckiego nie wolno deklamować, tak jak się wiersze deklamuje. To są monologi pisane przecież w pierwszej osobie, o czym tutaj była mowa przecież, które muszą być akcentowane frazowo, fraza za frazą, i emocjonalnie, bo to są monologi. Przecież to nie, że tutaj były panie i my, panowie, ale to naprawdę tak, jakby on cały czas mówił, i to jest cecha jego szczególna, że nie chcąc małpować go, przepraszam, myśmy przecież deklamowali ekspresyjnie, akcentując poszczególne frazy. A on, wtedy kiedy jeszcze był pod presją tej żelaznej łapy cenzury komunistycznej, nawiasem mówiąc, wtedy jeszcze on jakoś, żeby pozwolono mu w ogóle to mówić, co mówił, no tak się zacinał, udawał takiego nieśmiałego, rządu niechcący, przepraszam, ja nie chciałem, on się jąkał cały czas. My, jak wiadomo, nie jąkaliśmy się, nie chcemy małpować, przepraszam, Załuckiego, bo on jest jedyny i niepowtarzalny, ale nie wiem, jak reszta zespołu, czy już go pokochała, ale dla mnie to jest człowiek, który zasłużył sobie na wielką miłość z mojej strony. Mogę powiedzieć, co powiedziałem na zakończenie, poza konkursem już, że powtórzyłbym za naszym wieszczem. On kiedyś dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzech, i to jest moje życzenie.
10: Póki co zbłądziły do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Goło, ale wesoło. Taki pamiętacie PRL? Tutaj zwracam się do pań, bo jeszcze się nie wypowiadałyście.
13: Tak, ja pamiętam taki, bo to jest ten właśnie rocznik między innymi powojenny, że goło, ale wesoło, ale było po prostu naprawdę bardzo fajnie, bo byliśmy młodzi.
10: To się bardzo mile wspomina.
13: Ja chciałam tutaj podkreślić, że w tym zespole to ja jestem nowym nabytkiem, także nie wiem, jak to dzisiaj wypadło. Tutaj kolega Andrzej, no niedawno mnie mianował artystką. Ja pamiętam tą datę do dzisiaj, bo było 19 lutego 2026.
10: To gratulujemy, bo bardzo dobrze było. Tutaj gratulujemy odwagi. Jak tam pani wspomina PRL?
17: Jadąc właśnie ze Zbyszkiem wspominaliśmy ten PRL, że to były ciężkie czasy. Ale głodni nie chodziliśmy. Zapracowaliśmy na wszystko, co mamy. I krzywdzimy, wydaje mi się, w tej chwili nasze dzieci, które dostają od nas wszystko i nie muszą na nic zapracować. I nie wiem, czy oni potrafią docenić to, co dostali. Bo jeżeli człowiek na coś zapracuje, coś wypracuje, zarobi, stworzy, to ceni to bardzo. A dlatego ten PRL goły, ale my jego ubraliśmy. Ubraliśmy w szaty, ubraliśmy w budynki, ubraliśmy w ulice, ubraliśmy w zieleń, no we wszystko. Wszystko, na co teraz patrzymy, bo było to siermiężne kiedyś, teraz jest na czym zawiesić oko. A jeżeli chodzi o Załuckiego, to właśnie Zbyszek pokazał mi go, bo w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, bo reprezentuję Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku, jeden program zrobiliśmy i on mi przypadł do serca, bo to człowiek, który mówił wprost tak, jak myśli. Opowiadał o wszystkim w swoich monologach, o takiej rzeczywistości, jak jest w domu, jak jest w kraju, i to było takie prawdziwe i dlatego chwyciło za serce.
10: W takim razie na zakończenie nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o chwilę monologu. Wybrany fragment.
17: Wydaje mi się, że takim aktualnym monologiem jest Wszystko mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta. Moja córka, proszę państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela rad zbawiennych mej córce udziela. Nie szukaj, córeczko, mo ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Na oko nikt się nie wyzna, a jednak mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody. Mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to dziecko, nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry, byleby był na stanowisku.
10: I jakież to współczesne, mimo że z PRL-u, prawda?
15: Czuję, tak.
10: Dziękuję wam bardzo.
16: dodać jeszcze na koniec jeden z fragmentów, który jest takim mottem na, był nasz mottem na sali, gdzie występowaliśmy, który brzmi tak. Człowiek w całym życiu pełny zmagań i burz, dwa rodzaje radości ma w swoim rejestrze. Najpierw taki młody, a już. Potem taki stary, a jeszcze. I to jest cecha odpowiadająca osobowości Załuckiego. Zawsze był młody.
10: Dziękuję bardzo. Bartoszyce w Braniewie. Nie po raz pierwszy i mam nadzieję nie po raz ostatni. Dziękuję bardzo.
14: SK Braniewo.
4: Kronborg kojarzy się zwykle z Mikołajem Kopernikiem, ale zanim do niego przejdziemy, przyjrzyjmy się samej historii tego miejsca, która jest znacznie szersza. Skąd w ogóle wzięło się to miasteczko nad Zalewem Wiślanym?
5: Pierwsze wzmianki o Kronborgu pochodzą z XIII wieku, z 1278 roku. Badania archeologiczne nie potwierdziły wcześniejszego osadnictwa, więc wygląda na to, że miasto powstało jako zupełnie nowy projekt władz kościelnych Warmii.
4: Czyli nie było tu dawnej pruskiej osady, tylko świadoma decyzja budujemy od zera?
5: Dokładnie. Po spaleniu katedry w Braniewie biskup Henryk Fleming przeniósł kapitułę na wzgórze nad Zalewem Wiślanym i zdecydował o budowie nowej katedry. Tak narodził się Kronborg, od początku bardzo kościelny i reprezentacyjny.
4: A skąd ta poetycka nazwa?
5: Od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry. Niemieccy osadnicy mówili Frauenburg, czyli gród pani, po łacinie Castrum Dominae Nostre. Maryja trafiła do herbu miasta, więc od początku tożsamość Kronborga była związana z kultem maryjnym i katedrą.
4: Czyli miasto od razu miało dwa oblicza, religijne i codzienne, nadbrzeżne?
5: Tak, pod koniec XIII wieku powstał tu warowny zespół katedralny na wzgórzu i miasto u podnóża, nad zalewem. Przez stulecia funkcjonowały trochę jak dwa światy, choć dzieliło je tylko wzgórze, a Kronborg był przy tym faktyczną stolicą Warmii, centrum kościelnym i administracyjnym regionu.
14: Słuchasz magazynu reporterów Eski Braniewo. To warto wiedzieć.
4: No i w tym wszystkim pojawia się on, najbardziej znany mieszkaniec Kronborga. Kiedy w tę historię wchodzi Mikołaj Kopernik?
5: W XVI wieku. Jako kanonik kapituły warmińskiej żył i pracował na wzgórzu katedralnym od 1510 do śmierci w maju 1543 roku. To właśnie we Kronborgu opracował dzieło o obrotach sfer niebieskich, które odmieniło wyobrażenia o wszechświecie i miejscu Ziemi.
4: Czyli te przełomowe obliczenia powstawały na wzgórzu, które dziś oglądamy jak zabytek?
5: Dokładnie. Zespół katedralny to klejnot architektury Warmii. Katedra, kanonie, mury, wieże. Tam pochowano Mikołaja Kopernika, a dziś to przestrzeń pamięci o uczonym, który zmienił historię nauki.
4: A jak w cieniu katedry żyli zwykli mieszkańcy?
5: Od początku utrzymywali się głównie z rybołówstwa i rolnictwa, a z czasem pojawiły się warsztaty rzemieślnicze obsługujące potrzeby kapituły, cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka.
4: Ale wojny też tu dotarły?
5: Niestety, warownia katedralna i miasto wielokrotnie ucierpiały, szczególnie w czasie wojen szwedzkich. Zabudowa była niszczona, a w drugiej połowie XVII wieku zaczął się wyraźny upadek gospodarczy.
4: Co zatrzymało ten kryzys?
5: Ożywienie przyniosło przeniesienie siedziby biskupstwa po 1837, a prawdziwy przełom nastąpił pod koniec XIX wieku wraz z rozwojem turystyki. W 1899 roku uruchomiono linię kolejową, co pozwoliło miastu rozwijać się jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy.
4: Czyli pociąg przywiózł nie tylko pasażerów, ale i nową rolę miasta.
5: Tak, zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty, a Kronborg zaczął wykorzystywać potencjał krajobrazowy i historyczny. Katedrę, pamiątki po Koperniku i widok na Zalew Wiślany.
14: Braniewskie zabytki w magazynie reporterów Eski Braniewo.
4: Jak Kronborg przeszedł przez II wojnę światową?
5: Front zrujnował dolny taras miasta, większość zabudowy wymagała odbudowy. Wzgórze katedralne ucierpiało mniej, a po 173 latach Kronborg wrócił do Polski.
4: Kto podjął się tak ogromnej odbudowy?
5: To była ogólnopolska mobilizacja. W 1946 zdecydowano o utworzeniu Muzeum Mikołaja Kopernika, które otwarto we wrześniu 1948 roku, równolegle z odbudową miasta. Kilka lat później Związek Harcerstwa Polskiego prowadził akcję Operacja 1001 Kronborg, podczas której harcerze porządkowali teren, pomagali przy pracach budowlanych i zabezpieczaniu zabytków.
4: Widać miasto, które wiele razy upadało i wiele razy się podnosiło.
5: I za każdym razem ktoś decydował, że warto je ratować. Od biskupa Henryka Fleminga, przez budowniczych kolei, po powojennych konserwatorów i harcerzy. Dzisiejszy Kronborg to efekt wieków pracy, zniszczeń i odbudowy.
14: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
4: Skoro znamy już drogę Kronborga od kościelnego projektu do turystycznej perły, to teraz przyjrzyjmy się bliżej człowiekowi, który rozsławił to miejsce na cały świat. Ale zanim trafił na Warmię na stałe, zdążył już trochę pojeździć po Europie.
18: Skąd wziął się ten chłopak, który później poruszył ziemię, a zatrzymał słońce?
19: Urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu, jako najmłodsze czwarte dziecko zamożnego kupca Mikołaja i Barbary z rodu Wattenrode. Po śmierci rodziców trafił z bratem Andrzejem pod opiekę wuja, Łukasza Wattenrodego, późniejszego biskupa warmińskiego, który otworzył mu drogę do nauki i kariery.
18: Czyli bez wuja Łukasza nie byłoby ani studiów, ani Fromborka, ani o obrotach?
19: Z dużym prawdopodobieństwem tak. Dzięki jego protekcji w 1491 roku Mikołaj i Andrzej rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Tam Kopernik trafił na świetnych matematyków i astronomów, a astronomia, która akurat przeżywała rozkwit, szczególnie go wciągnęła.
18: I po tych krakowskich studiach od razu wrócił na Warmię jako kanonik z Fromborka?
19: Nie tak szybko. Po 4 latach nauki w 1495 roku wuj wezwał go do Lidzbarka Warmińskiego i zaplanował mu karierę kanonika warmińskiego. Kopernik przyjął niższe święcenia, ale wuj uznał, że powinien dalej kształcić się za granicą.
18: Czyli Włochy?
19: Tak. W 1496 roku wyjechał do Bolonii studiować prawo kanoniczne. Zetknął się z włoską kulturą i przeprowadził pierwsze poważne obserwacje astronomiczne. Już w 1497 roku został formalnie przyjęty do kapituły warmińskiej, ale wolał kontynuować naukę. Był w Rzymie, a potem znów wyjechał do Włoch, do Padwy, aby studiować medycynę.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
18: Czyli mamy prawo kanoniczne, medycynę, astronomię. Jak długo trwała ta włoska przygoda?
19: Łącznie blisko 8 lat. W Padwie kształcił się do 1503 roku. Wtedy też uzyskał doktorat z prawa kanonicznego w Ferrarze. We Włoszech rozwinął pasję astronomiczną, obserwował niebo, poznawał najnowsze teorie. Pod koniec tego samego roku wrócił do Polski jako dojrzały uczony. Osiadł na Warmii i z tym regionem związał dalsze życie.
18: I tu wchodzi na scenę Lidzbark Warmiński, a dopiero potem Fromborg?
19: Tak. Do około 1510 roku Kopernik przebywał w Lidzbarku Warmińskim jako sekretarz i lekarz przyboczny biskupa Łukasza Wattenrodego, cały czas rozwijając zainteresowania astronomią. W 1510 roku przeniósł się do Fromborka, w którym dziś kojarzy się go najbardziej.
18: No właśnie, Fromborg. Małe miasteczko nad Zalewem Wiślanym, a jednak centrum kosmicznej rewolucji. Co to było za miejsce?
19: Fromborg leży nad Zalewem Wiślanym, między rzekami Bałdą i Narusą. To dziś niewielkie miasto, ale jego znaczenie było kiedyś znacznie większe. W XIII wieku, po spaleniu katedry w Braniewie, biskup warmiński przeniósł tu kapitułę i zbudował nową katedrę. Powstał wyjątkowy kompleks, zespół katedralny na wzgórzu i osobne miasto nad brzegiem zalewu.
18: Czyli Fromborg to nie tylko miejsce Kopernika, ale też dawna stolica Warmii.
19: Tak, miasto założone około 1277 roku. Nazwę wzięto od Najświętszej Marii Panny, patronki katedry, po niemiecku Frauenburg, po łacinie Castrum Dominae Nostre. W 1320 roku przeszło na własność kapituły i jako Civitas Warmiensis pełniło funkcję stolicy Warmii. Pierwsza udokumentowana data nadania praw miejskich to rok 1310.
18: Czyli kiedy Kopernik przyjechał tam po raz pierwszy, trafił do miejsca o ugruntowanej pozycji. Kiedy dokładnie pojawił się we Fromborku?
19: Po raz pierwszy przyjechał w lipcu 1501 roku, aby oficjalnie przyjąć godność kanonika warmińskiego. Na stałe zamieszkał tam od końca 1510 roku. Na wzgórzu katedralnym kupił basztę, dzisiejszą wieżę Kopernika, a poza murami kanonie z ogrodem, gdzie urządził stanowisko do obserwacji nieba, tak zwane pavimentum, i tam prowadził swoje pomiary.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Braniewo.
18: To pavimentum brzmi bardzo tajemniczo. Co on tam właściwie robił? Tylko patrzył w gwiazdy, czy miało to konkretny cel?
19: Miało bardzo konkretny cel. Obserwacje z tego stanowiska wykorzystał przy pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, do których zaproszono go po Soborze Laterańskim w 1513 roku. Te same badania służyły mu przy pisaniu o obrotach sfer niebieskich, czyli De Revolutionibus. We Fromborku był kanonikiem, ale równolegle przez lata prowadził systematyczne badania astronomiczne.
18: A jednocześnie nie był tylko uczonym zamkniętym w wieży. Miał też obowiązki bardzo przyziemne, prawda?
19: Zdecydowanie. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły i przeniósł się na zamek w Olsztynie. Zarządzał majątkiem, interesował się gospodarką i opracował projekt reformy monetarnej. Podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1520-1521 dowodził obroną olsztyńskiego zamku przed krzyżakami.
18: Astronom, prawnik, lekarz, ekonomista i jeszcze dowódca obrony zamku. Co się z nim działo po powrocie z Olsztyna do Fromborka?
19: W 1521 roku wrócił do Fromborka i zamieszkał w wieży na wzgórzu katedralnym. Pełnił tam liczne urzędy kapitulne, a jako lekarz leczył mieszkańców miasteczka i okolicznych wsi. Zachowały się jego recepty, co pokazuje go jako uczonego, a jednocześnie bardzo konkretnego, codziennego lekarza.
20: A jak jego teoria heliocentryczna wyszła poza mury Fromborka? Kto opowiedział o niej światu?
19: Kluczową rolę odegrał biskup Jan Dantyszek, dzięki któremu wieści o Koperniku dotarły do Wittenbergi. Zainteresował się nimi profesor matematyki Jerzy Joachim Retyk. W 1539 roku przybył do Fromborka, przez 2 lata był uczniem Kopernika i pomagał przygotować do druku rękopis De Revolutionibus. W 1541 roku wyjechał z nim do Norymbergi.
20: I tu dochodzimy do końca życia Kopernika. On sam nie doczekał premiery swojego dzieła, prawda?
19: Niestety nie. Pod koniec 1542 roku doznał udaru mózgu i został sparaliżowany. De Revolutionibus ukazało się drukiem w Norymberdze w 1543 roku, w roku jego śmierci. Kopernik zmarł we Fromborku 21 maja i został pochowany w katedrze na wzgórzu katedralnym, gdzie po odnalezieniu jego szczątków powtórnie złożono je w 2010 roku.
14: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Braniewo.
21: Skoro już jesteśmy przy wzgórzu katedralnym, to warto opowiedzieć, jak ono wygląda. Bo to nie jest zwykły kościelny dziedziniec, tylko prawdziwa warownia.
19: Wzgórze katedralne we Fromborku to jedyna na świecie tak dobrze zachowana średniowieczna warownia katedralna. Góruje nad nią gotycka archikatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Andrzeja Apostoła, największy kościół na Warmii. Ma 3 nawy, halowy układ, blisko 100 metrów długości i ponad 16 metrów wysokości. Szczególną uwagę przyciągają bogato zdobione barokowe organy z XVII wieku. Poza katedrą stoją tu gotyckie budowle, pałac biskupi, budynki kustodii, kurii i wikariatu,

0: głupiej. Spolszczona nazwa Frauenburg, czyli Zamek Pani, odnosi się do Najświętszej Marii Panny, patronki świątyni na wzgórzu.
1: A jak wyglądało codzienne życie mieszkańców Fromborka, zanim stał się miejscem kojarzonym głównie z turystyką i muzeami?
0: Od początku miasto żyło z rybołówstwa i rolnictwa. Położenie nad Zalewem Wiślanym sprzyjało połowom, a okoliczne tereny – uprawie. Z czasem powstały warsztaty rzemieślnicze dla kanoników i służby kościelnej. Działały cechy krawców, piekarzy, piwowarów oraz gildia rybacka. Wojny szwedzkie przyniosły zniszczenia i gospodarczy upadek, ale ożywienie nastąpiło po przeniesieniu tu biskupstwa w pierwszej połowie XIX wieku. Kolejny impuls dał rozwój turystyki pod koniec XIX wieku, gdy uruchomiono linię kolejową i zaczęły powstawać hotele, gospody i pensjonaty. Fromborg stał się ośrodkiem turystyczno-wypoczynkowym.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Braniewo.
1: Historia Fromborka to także wojny i zniszczenia. Jak miasto przetrwało XX wiek?
0: Druga wojna światowa szczególnie mocno dotknęła dolną część miasta, bo front przeszedł właśnie tam. Wzgórze katedralne poniosło mniejsze straty. Po 173 latach Fromborg wrócił do Polski, a w latach 60. i 70. odbudowywali go harcerze w ramach operacji 1001 Fromborg. Dzięki temu miasto odzyskało blask, a jego związek z Kopernikiem został mocno podkreślony.
1: I tu pojawia się kolejny ważny element – muzeum. Bo dziś Fromborg to nie tylko katedra, ale też miejsce, gdzie można naprawdę wejść w świat Kopernika.
0: Muzeum Mikołaja Kopernika powołano tuż po wojnie, a dla zwiedzających otwarto je w 1948 roku. Dziś na wzgórzu katedralnym działają dwa główne muzea. Muzeum Mikołaja Kopernika z planetarium w wieży Radziejowskiego i parkiem astronomicznym oraz Muzeum Pomnika Historii Fromborg Zespół Katedralny, które udostępnia m.in. archikatedrę.
1: Czyli można zobaczyć warownię, wejść do katedry, zajrzeć do wieży Kopernika, a potem jeszcze obejrzeć gwiazdy w planetarium. Brzmi jak spójna opowieść o niebie i ziemi.
0: Tak, to miejsce, w którym historia, nauka i architektura tworzą całość. U stóp wzgórza katedralnego stoi wysoki pomnik Kopernika, autorstwa Mieczysława Weltera, który przypomina, że właśnie tutaj astronom opracował De Revolutionibus. Wzgórze katedralne z katedrą, wieżą Kopernika i jego grobem jest dziś symbolem odwagi myślenia.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Braniewo.
1: Kiedy patrzy się na tę historię, widać, że Fromborg i Kopernik są ze sobą nierozerwalnie związani. Z jednej strony małe miasto nad Zalewem Wiślanym, z drugiej teoria, która zmieniła sposób patrzenia na kosmos.
0: To bardzo ciekawy kontrast. Z jednej strony codzienność mieszkańców, którzy żyli z rybołówstwa, rolnictwa i rzemiosła, z drugiej uczony w wieży na wzgórzu, który obliczeniami i obserwacjami podważał przekonanie, że Ziemia jest centrum wszechświata. Fromborg dał mu spokojne miejsce do pracy, a on sprawił, że nazwa tego miasta trafiła do podręczników na całym świecie.
1: Dlatego kiedy dziś mówi się o Elblągu i regionie, Fromborg zajmuje w nim szczególne miejsce. To nie jest tylko punkt na mapie, ale przestrzeń, w której lokalna historia spotyka się z historią całej ludzkości.
0: Bo opowieść o Koperniku i Fromborku pokazuje, że wielkie idee mogą narodzić się w niewielkim mieście, na wzgórzu nad zalewem. I że za każdą rewolucją w nauce stoją konkretne miejsca, konkretni ludzie i ich codzienna, często niewidoczna praca.
2: SK Braniewo.
3: Powstało pół wieku temu, istniało tylko 24 lata. W roku 1975 powołano do życia województwo elbląskie. Zlikwidowano je w roku 1999. Dzisiaj wielu elblążan uważa, że to był najlepszy okres w historii miasta. Czy rzeczywiście? O województwie elbląskim mówi Juliusz Marek, elbląski regionalista.
4: Fakty i mity, które towarzyszą pamięci o tym województwie. Oczywiście w Elblągu i zresztą nie tylko w Elblągu, ale w wielu miastach, które straciły status wojewódzki, mówi się i jest powszechne przekonanie, że to wielka strata dla miasta i na pewno miasto rozwijałoby się znacznie, znacznie szybciej i lepiej by się w nim żyło, gdyby miało status po części albo całkowicie miasta wojewódzkiego. No ale tak nie jest. Natomiast na pewno możemy wspominać to, jak powstało województwo elbląskie, a było to 1 czerwca 1975 roku i jakie to miało znaczenie zarówno dla miasta, ale też i dla całego regionu i państwa. To było dosyć ciekawe wydarzenie, ponieważ utrzymywano to w tajemnicy do końca. 28 maja podjęto uchwałę w Sejmie o powołaniu województwa, a już 4 dni później te województwa miały działać, więc to było na pewno niemożliwe do zrealizowania. Był wielki chaos, szczególnie, że wiązało się to z wieloma awansami i właściwie przemieszczaniem dużej części ludności. Do Elbląga przyjechało wówczas bardzo wiele osób, byli to głównie ludzie z administracji, ale również fachowcy, architekci, urbaniści, którzy podejmowali pracę

0: nowym miejscu, ale też musieli znaleźć dla siebie miejsce do zamieszkania. To był wielki, wielki egzodus ludności, ale przede wszystkim tych osób wykształconych, przygotowanych do pracy. Co ciekawe, byli to głównie ludzie młodzi, czyli gdzieś tam około 30 lat, poniżej 40 roku życia, ale przyjeżdżali przecież z rodzinami, z dziećmi, które też musiały się zaadaptować w nowym miejscu. Województwa nowe powstawały dlatego, że władza mówiła, że będzie się żyć lepiej, że będzie lepsza jakość życia, usprawni pracę administracja. Przede wszystkim mówiono, że będzie to kolejny ważny etap umacniania państwa socjalistycznego, cokolwiek by to nie znaczyło. Natomiast tak wiadomym było i powszechnie mówiono, że po prostu Gierek czuł się niepewnie, że musieli osłabić szczególnie regiony, region krakowski, region warszawski, łódzki, bo tam tliła się pewna kontrrewolucja, jeśli można by było dzisiaj tak powiedzieć, osłabić po prostu te regiony, żeby utrzymać władzę. To była połowa lat 70., kiedy już wiadomo było, że ten wielki plan modernizacji Polski poprzez branie pożyczek i nowych licencji zagranicznych, które miały być spłacane produkcją, po prostu ten plan nie wypalił. Kraj praktycznie nie rozwijał się.
1: SK Braniewo.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen, Doda, Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, Ania... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem. Dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na SK.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.

14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

0: Aria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
5: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
10: I po reklamie.

0: numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie. SK Braniewo. Na czasie.
9: Rafał Maliszewski. Muzyka zawita do Jegłownika. Tradycją elbląskiego festiwalu organowego jest koncert w kościele w Jegłowniku. W sobotę 16 wystąpi tam Weronika Karolczuk, organistka i klawesynistka w towarzystwie sopranistki Antoniny Wiśniewskiej. Wstęp wolny. Z dala od klawiatury, bliżej kultury. Pozostał już tylko tydzień na zgłoszenie do terenowej gry miejskiej dla uczniów organizowanej przez Elbląski Światowid. Uczestnicy będą mieli okazję aktywnie poznawać miasto, historię i instytucje kultury. Gra 11 czerwca. Wioska Wikingów, warsztaty malarskie, gra miejska, koncerty i nocne zwiedzanie. Tak w dużym skrócie będzie wyglądała 10. jubileuszowa Noc Muzeum w Braniewie, która odbędzie się w najbliższą sobotę w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Start o 16.
10: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
11: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: What?

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda, czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchaczy, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw, no na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, nie, nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą? No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. To będzie ostatnia reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
16: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: I po reklamie.

0: ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK, bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko? Oho, Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: To właśnie córka z pokolenia z kolei Alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Peopay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma!
9: Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
1: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
9: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
9: MediaMarkt.
8: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolco. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł.

0: którego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
10: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć, Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale jednego elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
12: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypałowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.

0: Biedronki do Media Markt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Mastercard POP Kids.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
5: MediaMarkt.
4: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: SK Braniewo. Na czasie.
15: Rafał Maliszewski. 2 miliony złotych, tyle planuje wydać Berniewski Szpital na rozwój infrastruktury IT. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo danych medycznych oraz sprawność codziennej obsługi. Zyskają też pacjenci łatwiejszy dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej i usług online. Każda odpowiedź ma znaczenie. Pomoże tworzyć Braniewo przyjazne seniorom. Mirosława Nogal z Rady Seniorów w Braniewie zachęca osoby 60+ do wypełniania specjalnej ankiety.
16: A do tego właśnie potrzebna jest ta diagnoza potrzeb.
15: Ankiety można składać do końca maja. Druki dostępne są w Urzędzie Miasta, w organizacjach seniorskich, przychodniach zdrowia i instytucjach publicznych.
17: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
18: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a SK będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
1: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nie duży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
0: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej SK-owej aplikacji na smartfony i na SK.pl.
2: Drużyna baczność. Na trzy. Raz, dwa,
3: trzy!
4: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć, ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, i jest afera. Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W akcji 50 za 500. Piłkę w gratis sieci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator SodaStream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Esko.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero no rozkręci, właśnie. Dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe tak. Dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Game over.
11: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
9: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zeskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Mati Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams, The Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Slumber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Eura GD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: I po reklamie.

spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. O swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... O, słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Westy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK Braniewo. Na czasie.
8: Rafał Maliszewski. Pokazy służb mundurowych, koncert uczniów, dmuchańce, loteria fantowa to atrakcje festynu rodzinnego, na który zaprasza 1 czerwca Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie. Zabawa startuje o 9 na szkolnym boisku przy Moniuszki. Festyn będzie połączony z jubileuszem 10-lecia Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli Warmiaczek. Rocznica beatyfikacji. W najbliższą niedzielę siostry Katarzynki zapraszają do wspólnej modlitwy, która odbędzie się w Bazylice Mniejszej w Braniewie. Mówi matka prowincjonalna Angela Krupińska.
9: Zabierzemy do kościoła obraz beatyfikacyjny, jeszcze raz relikwiarz. Będzie tam cały dzień na wszystkich mszach świętych.
8: Główna msza dziękczynna zostanie odprawiona o godzinie 9.30.
10: Minęła 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na wielkim szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
11: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
12: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
11: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
12: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
10: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
13: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na dzień dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane Zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
11: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
10: To dobre cechy charakteru.
11: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
12: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
18: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
17: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: To Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa słuchaczy, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny. Polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałaganem, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Studiuj w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu. Nowoczesne prosektorium oraz sale ćwiczeń i symulacji medycznej. Tu zdobywasz realne umiejętności. Psychologia, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i kierunek lekarski. Amisynsy, ulica Lotnicza 2. Rekrutacja od 1 czerwca.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30...
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Muzyka się żyje.
10: Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasbałagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00, to jest sobota z SK.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Ha, kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie i trzeba było na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no. Próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś.
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: A cappuccino też za 7?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: To Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, jeszcze jakaś przygoda, albo odrapana od gałęzi, jak po lesie coś pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Zaś się może różnie skończyć, jak zwykle, przez tak powiem głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała się...
2: A staram się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: To będzie ostatnia reklama. 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

Nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kot.

0: Tu, just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK to History Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają resoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK to History Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK to History Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: lecieć w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
15: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Braniewo na czasie.
19: Krzysiek Jaworski.
20: Muzeum Ziemi Braniewskiej ponownie otworzy swoje drzwi po zmroku. W sobotę odbędzie się 10. edycja Nocy Muzeów.
21: Będziemy pokazywali wystawę Żyliśmy w PRL-u.
20: Mówi jedna z organizatorek, Dorota Olbryś. Historia, muzyka, tajemnice i atrakcje dla całych rodzin. 30 maja w Muzeum Ziemi Braniewskiej już od południa. W niedzielę minie rok od beatyfikacji Katarzynek z Braniewa. Z tej okazji siostry ze zgromadzenia zapraszają do wspólnej modlitwy. Odbędzie się ona w Bazylice Mniejszej w Braniewie, mówi siostra Angela Krupińska.
22: Zabierzemy do kościoła relikwiarz, będzie tam cały dzień na wszystkich mszach świętych.
20: Główna msza zostanie odprawiona w niedzielę o 9:30.
23: Muzyką się żyje.
24: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się w współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Pryska, wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
0: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
24: Aha.
0: Najlepsza jest praca, więc Lałek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
24: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć.

0: i Pasz de Baron. 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wszyscy mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jako szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

Radio SK.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bebe Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski. Zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Zobacz, jak wygląda praca w Rockwin. 21 czerwca zapraszamy do nowiny koło Elbląga na Dzień Dziecka połączony z dniami otwartymi. Przyjdź z rodziną i weź udział w wycieczce po zakładzie. Zobacz nowoczesne środowisko pracy i sprawdź, czy Rockwin to miejsce dla Ciebie. Oferujemy bezpieczne warunki pracy, możliwość zdobywania nowych uprawnień i realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Rockwin, firma, z którą budujesz przyszłość.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Park rozrywki Nowa Holandia zaprasza. Zabawa i wypoczynek dla całej rodziny. Zjeżdżalnia Lew Gigant, tramwaj wodny, ścieżka edukacyjna, punkty gastronomiczne. Park rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. W najbliższy weekend moc atrakcji na Dzień Dziecka. Zabierz swoje pociechy, zaproś znajomych. Spotykamy się w parku rozrywki.
11: Kto zwalcza ból?
12: Voltaren!
11: Kto?
12: Voltaren!
13: Ból szyi po pracy?
14: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
19: To ja też chcę!
18: 24, 30.
0: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
6: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know It All. Top Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej.
2: W harmonii.
1: Dwa głosy współgrają.
2: Ze sobą.
1: Przekazują z lekkością.
2: Trudne wiadomości.
1: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
2: Betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski, a w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie Dnia Mamy i Dnia Dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach, moja córa, że tak powiem, złapała baktyla na łyżwach, że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem, ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki, już mamy nawet wybrane, czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziała, że ona by wolała z niebieskimi, więc musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy lecą do was. Co wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz niech przyjdą jeszcze rolki wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
1: Super. Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
5: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie. Pepco.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską, a jak brzmi Eska to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia Eska i na Eska.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia Eska. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: Eska Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę, pani!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: Eska Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia Eska!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio Eska! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!
3: Eska.

0: Reklama.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
12: Braniewo na czasie.
13: Krzysiek Jaworski. Jak czytanie w plenerze, to w czerwcu w pięknych okolicznościach przyrody. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w środę 3 czerwca na wydarzenie pod hasłem Czytanie, Mądrość, Siła. Wspólne czytanie zaplanowano w godzinach od 10.30 do 13.00 na placu przy Wieży Bramnej przy Zamkowej w Braniewie. Po kilkunastu latach przerwy wrócił 11-godzinny rejs kanałem elbląskim. Okazuje się, że zainteresowanie jest całkiem spore.
14: Kultowy rejs wrócił na całej trasie. Jest tak duże zainteresowanie, że musieliśmy kolejne statki dostawić na ten jeden w miesiącu rejs.
13: Mówi Marta Moszczyńska z Elbląskiego Biura Żeglugi Ostródzkiej. 11-godzinny rejs odbywa się w ostatni czwartek miesiąca.
15: Muzyką się żyje.
16: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi, przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: gra melodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać, na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie, to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostaję cię dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości, przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: którzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać.
1: Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Doktorze, syn znowu kaszle.
19: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
18: Co mogę zrobić?
19: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
20: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
21: Dynamika, która wyznacza standardy.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj rzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to history radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
20: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
19: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life, zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Imprezka.
19: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No, a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może, może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest!

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SK.pl, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

0: No bo oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową, Mastercard.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację. Mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia. Czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy. Jedna scena. Jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Braniewo na czasie.
6: Krzysiek Jaworski. Pokazy służb mundurowych, koncert uczniów, dmuchańce, loteria fantowa. To tylko niektóre atrakcje festynu rodzinnego, na który zaprasza w poniedziałek Szkoła Podstawowa nr 5 w Braniewie.
7: I mam nadzieję, że będzie nam towarzyszył bardzo dobry humor.
6: Mówi dyrektor Wioletta Nowakowska. Zabawa startuje 1 czerwca o 9 na boisku szkolnym przy Moniuszki. Atrakcje dla małych i dużych. W programie m.in. rejsy katamaranem, przejażdżki krosami, kolorowe holi, loteria fantowa oraz kuchnia polowa i ognisko. Będzie stoisko astronomiczne. W niedzielę we Fromborku odbędą się obchody 28 warmińsko-mazurskich dni rodziny. Festyn startuje w południe na placu przy promenadzie we Fromborku.
8: Muzyką się żyje.
9: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sopkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tada! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
10: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
9: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
11: Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
9: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności, i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje z

0: Pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
1: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK to history. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK to history.

0: Ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie.
10: Braniewo na czasie.
11: Krzysiek Jaworski. Braniewska Piątka, czyli Szkoła Podstawowa nr 5, zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka i dziesięciolecia Stowarzyszenia Warmiaczek. Festyn odbędzie się w poniedziałek na boisku szkolnym przy Moniuszki. Dyrektorka Wioletta Nowakowska zaprasza do zabawy także byłych i przyszłych uczniów placówki.
12: Można będzie sobie wejść do szkoły, zwiedzić budynki szkoły, no i oczywiście skorzystać z tych wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy.
11: Festyn rozpocznie się 1 czerwca o 9. Znamy datę otwarcia tężni calankowej we Fromborku. Inwestycja powstaje przy Dworcowej. Otwarcie tężni 11 lipca w ramach drugiego dnia Dni Fromborka.
13: Muzyką się żyje.
14: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i NIO i Akon w ramach Night Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też, m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Trzy po dziewiątej, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze. Słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK 20. 1 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa jest w Krakowie.
1: Na Błoniach to, też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze na.
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: audycja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez panik.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.